przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku.

0: z filmu Cztery Wesela i Pogrzeb. Witamy Państwa o poranku. Nie wiemy, jak tam po drugiej stronie radioodbiorników. My się weselimy, gdyż dzień środkowy nastał, a wiadomo, że od środy to już potem z górki do weekendu. I witamy na pełnym uśmiechu Iwona Barańska, Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaki.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Sprawdzamy, słychać nas? Słychać. No to za chwilkę Was zaprosimy na wiadomości o 6.
3: Autopromocja.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
4: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
3: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
3: Autopromocja.
5: Punktualnie godzina 6:00 w kalendarzu, dzisiaj 10 czerwca i to jest środa, a w radiu Złote Przeboje. Wiadomości. Iwona Barańska.
6: 3700 na rękę. To ma być nowa płaca minimalna. Burze przeszły przez Polskę. Najbliższe dni też mają być deszczowe. Piłkarski świat czeka na pierwszy gwizdek Mistrzostw Świata. 4950 zł brutto ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. To na rękę 3704 zł. Takie są plany rządu. Wzrośnie też płaca w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
7: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
6: Na razie to jest nieprzesądzone. Rząd będzie rozmawiać o tych propozycjach z Radą Dialogu Społecznego. Kolejny dzień z ulewnym deszczem i burzami. Padać będzie przynajmniej do końca tygodnia. Ma to jednak swoje dobre strony. Taka pogoda służy lasom, mówi Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Uwilgotni się wierzchnia warstwa gleby i zagrożenie pożarowe do końca tygodnia będzie już zdecydowanie niższe.
6: Najbliższe deszcze nie poprawią jednak znacząco sytuacji hydrologicznej. Przez niewielkie opady wiosną w kraju cały czas panuje susza. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Jest kandydatką wyśmienitą.
9: Monika, no wow, widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
6: Wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Już jutro wieczorem rusza wielkie święto piłki nożnej. W USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się Mistrzostwa Świata. Niektórzy pojechali na mundial po raz pierwszy w historii. Uzbekistan, Jordania czy Republika Zielonego Przylądka, która wczoraj dotarła do swojej bazy, mówi jej trener Bubista.
10: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie.
6: Mecze będziemy oglądać od 18 do 6 rano polskiego czasu. Mecz otwarcia Meksyk-RPA jutro o 21. Polska reprezentacja, przypomnijmy, w tym mundialu nie zagra.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
11: Od poniedziałku ruszą prace torowe w Alei Niepodległości przy ulicy Filtrowej. Tramwaje nie będą kursować między Nowowiejską a metrem Pole Mokotowskie i pojadą objazdami przez Rakowiecką i Marszałkowską. Uruchomione zostaną za to linie zastępcze, a pasażerów obsłuży też autobus 174. Utrudnienia potrwają do połowy września.

0: Poranek w Warszawie szykuje się raczej pochmurny. Dzisiaj na niebie pojawi się także słońce, ale nie będzie tak ciepło, jak było jeszcze wczoraj. Dzisiaj maksymalnie na termometrach mamy zobaczyć około 19 stopni i mamy też spodziewać się przelotnych opadów deszczu, które będą nam towarzyszyć przez cały dzień. Wiatr jest delikatny, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. A jutro prognozowana jest dokładnie taka sama pogoda.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Po szóstej, uwaga, uwaga, przejedziemy się na rowerze nago i pod prądem.
3: Ała, po szóstej też. Ała. Z okazji 40 urodzin serialu 7 życzeń wymienimy swoje życzenia, zaczynając od słów Hator, Hator, Hator. Radio Złote Przeboje, da, dzień dobry. Gra zespół Pet Shop Boys o poranku. Opowiadałem wam, jak swego czasu byłem na koncercie? Nie? To może nie, zacznę, nie, ale nie, bo już zaczynają śpiewać. Za 3, 2, 1.

0: Piosenka ze słowem summer, czyli lato w tytule, zawsze cieszy, zwłaszcza w polskich warunkach klimatycznych. Ace of Base nam zagrał w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 6:10 na zegarach. Mamy środę, 10 dzień czerwca i zerkamy teraz w stronę kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Elektryków oraz bardzo ciekawe święto, Światowy Dzień Jazdy Nago na rowerze.
2: No jest to naprawdę bardzo fajne święto, bo nikt dzisiaj mężczyznom nie zarzuci na rowerze braku obowiązkowego dzwonka.
0: Przepraszam.
1: Tak się pary, co?
0: Śmieszne.
3: A państwo słuchacze, kochani, że tak zmienię temat, to jeszcze z dzwonkiem, czy już ubrani? Bardzo, bardzo przepraszam za dosłowność, ale zadzwońcie i pochwalcie się. 22.
1: Nie drążmy już tego tematu.
0: Mamy jakąś piosenkę? Dajmy
3: dobrze,
0: szybciej.
3: Po prostu czekamy, gramy w Radiu Złote Przeboje.
2: Polska pokona Anglię.
3: O piłce nożnej gramy, właśnie bez złośliwości gramy, naprawdę. Tilat.

0: mieścinie z kowronkiem porannym, mieścinie z smartfonem porannym, to saksofonem porannym wam przywaliliśmy w formie budzika. No i może się udało obudzić. Jerry Rafferty zagrał w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 19 po 6.
1: Chcieliśmy tutaj, to tak mówiąc wprost, powiedzieć: nie bądź trąba, słuchaj radia Złote Przeboje na dzień dobry. Beatlesi, rock and roll music, już za chwilę trochę rock and rolla o tej porze doskonale nam zrobiła. Później pojawi się Eddie Grant, a wy w tym czasie zróbcie poranną kawę.

0: Kiedy w Radiu Złoty Przeboje na Dzień Dobry śpiewa Eli Grant, to od razu robi się jakoś tak plażowo, wakacyjnie, a wakacje coraz bliżej, już 10 czerwca w kalendarzu. No i my o tej wczesnej porze o 6.29 sprawdzamy poziom wybudzania Polski ze snu. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Ja już drodzę do pracy. O. Na szczęście dzisiaj jest spokojnie na drodze, przynajmniej o tej godzinie, więc jestem bardzo grzecznym kierowcą. Pozdrawiam.
2: No wspaniale, grzecznego kierowcę oraz kierowniczkę poznaje się po tym, że nie przekracza prędkości podwójnej, ciągłej oraz dopuszczalnego poziomu kortyzolu we krwi. Dziękujemy, polecamy. 22 4 4 3 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel poranny, a my budzimy się największymi przebojami lat 80. i 90. No bo kto jak nie my? Desiree Les, Voyage, Voyage, 29 po 6.

0: To była piosenka bardzo a propos bliskiego początku tegorocznego mundialu. A czy Polacy będą na mundialu? Ulalala, jednak nie. Aleksja śpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 25 minut będzie godzina 7.
1: Niewyspana Natalia Kukulska za chwilę będzie dla nas śpiewać w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają o tej wczesnej porze drogi w kierunku pracy.

0: autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Złote Przeboje w drodze.
3: Do najbliższego piątku potrwa wymiana nawierzchni ulicy Wrzeciono. Zamknięty jest odcinek od przy Agorze do Lindego po stronie Marymąckiej, a objazdy prowadzą ulicą Marymącką i drugim fragmentem Wrzeciona. Utrudnienia obejmują też część ulicy Szegedyńskiej, gdzie wprowadzony jest ruch dwukierunkowy i zakaz parkowania. Zamknięte są też przejścia dla pieszych w tym rejonie.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No, dzisiaj z okazji 40. urodzin serialu Siedem życzeń. Pamiętacie, tam był taki czarny kot Rademenes, co to spełniał życzenia. I właśnie z okazji tej rocznicy wymienimy sobie o poranku swoje życzenia, zaczynając od słów
2: Hator, Hator, Hator.
1: No to ja zaczynam. Hator, Hator, żeby Polska wygrała mundial. Nie teraz, tylko tam kiedyś. Może dożyję.
3: To moje Hator, Hator. Niech już będzie urlop.
1: Juan Bator.
4: Hator, Hator, niech w Polsce będzie w końcu kawałek porządnego lata.
3: O, oj, tak,
5: Hator,
3: tak.
5: Hator, Hator, niech między rowerzystami i kierowcami zapanuje pokój i miłość.
1: Niemożliwe.
5: Ha, ha, ha, Hator. A teraz wy, Hator, Hator, Hator, jakie macie życzenie? 22, 4 czwórki i 3 zera oraz adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, będziemy się wsłuchiwać w wasze życzenia. Za najciekawszy pomysł wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy temat.

0: polski folk, podobno gatunek muzyczny numer jeden obecnie na polskich weselach. Nie wiem, dawno nie byłem. Bratanki w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 7, a teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Nie widać końca konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dziś znowu jest gorąco, jest wymiana ognia, są ostrzeżenia. Więcej szczegółów już za kilka minut w wiadomościach o 7.

0: 10 czerwca w kalendarzu, dzisiaj mamy środę, jest 7. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Kolejna eskalacja konfliktu i wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Wykonał blisko 100 odbiorów bez uprawnień. Fałszywy kominiarz stanie przed sądem. Po niemal pół wieku pociągi wracają w góry Sowie. Na Bliskim Wschodzie znowu doszło do eskalacji. Amerykańskie siły przeprowadziły serię ataków na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus w odpowiedzi na zestrzelenie śmigłowca Apache. Iran nie pozostał dłużny, wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Jordańska armia informuje o zestrzeleniu 5 irańskich pocisków. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji CNN, że ataki mają być ostrzeżeniem dla Teheranu.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak mówi Martin Halarz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne.
3: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
1: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. Chińscy producenci samochodów zaostrzają walkę o polskiego klienta. Jak informuje Puls Biznesu, średnio ich auta są już o 25 tysięcy złotych tańsze od porównywalnych modeli zachodnich i azjatyckich marek. W pierwszych 5 miesiącach roku chińskie samochody odpowiadały za blisko 13% rejestracji nowych aut w Polsce. Po blisko 50 latach pociągi pasażerskie wracają w Góry Sowie. Pierwsze połączenia z Wrocławia do stacji Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie zostaną uruchomione już w najbliższą niedzielę. Inwestycja jest zakończona, ale łatwo nie było, mówi Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
4: Bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie, bardzo mocny zakręt. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe.
1: Prace pochłonęły 18 milionów złotych.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
5: Mateusz Stanicki, witam. Przed nami intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Polacy rozpoczynają grę w Lidze Narodów i na początek w Chinach. Właśnie zaczyna się mecz z Kubą. Potem czekają ich spotkania ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. A w sumie będzie to w tym sezonie nawet 30 meczów, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytuł. A piłkarki reprezentacji Polski przegrały w Almelo z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu dywizji A rozgrywek Ligi Narodów, które były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata 2027. Biało-czerwone zanotowały w grupie 2 remisy oraz 5 porażek i spadły do dywizji B. Jest jednak dla nich jeszcze nadzieja na mundial. Na jesieni będą dwustopniowe baraże. Natomiast mundial mężczyzn rusza jutro i na początek Meksyk zmierzy się z RPA.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
6: Dzisiaj przed południem możecie spodziewać się zgromadzenia przy Ministerstwie Finansów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ruch w okolicy może zostać czasowo ograniczony. Z kolei w czwartek demonstranci przejdą z Placu Zamkowego w kierunku Sejmu. W czasie przemarszu możliwe będą zmiany w kursowaniu wielu linii autobusowych. Przed wyjściem z domu warto więc sprawdzić komunikaty w internecie.

0: Rano w Warszawie możemy spodziewać się sporej dawki chmur. Dzisiaj też prognozowane są przez cały dzień przelotne opady deszczu. Co jakiś czas na niebie powinno jednak pojawić się słońce. Termometry maksymalnie pokażą około 19 stopni, choć ta odczuwalna temperatura może być troszkę mniejsza. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie w normie. Jutro prognozowana jest dokładnie taka sama pogoda. Cieplej ma się zrobić dopiero na początku przyszłego tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej podpowiemy Wam, jak dostać od nas zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie.
3: Po siódmej też zaprosimy Was na premierowy odcinek serialu przyrodniczego Życie ssaków polskich, Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w dniu środkowym, czyli w środę, gramy Lady Punk. 4 po 7.

0: złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.
1: Uwaga, uwaga, słuchacze radia Złote Przeboje, mamy ważny komunikat dla was. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert naszej radiowej koleżanki.
2: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Złote Przeboje.
3: Beata pozdrawia i zaprasza 31 lipca na Dziedzińcu Zamku w Lublinie. W pięknej scenerii odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Beata Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie, tak się nazywa ten koncert. A radio Złote Przeboje ma właśnie dla was podwójne zaproszenia na to wydarzenie.
1: Żeby je zdobyć, musicie wejść na stronę złoteprzeboje.pl i tam napisać, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego. My na przykład bez prądu posłuchalibyśmy tego.
4: Jesteś stem, białym żołnierzem, musisz
3: zdobyć. Ależ to są przeboje. A wy, no. Który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego? Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, napiszcie, zgłoście się do zabawy. No a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na Zakochaną w Lublinie Beatę do wygrania już dzisiaj o 9.30.

0: Piosenka gorąca jak, no na pewno nie jak wiosna w Polsce. La Luna i Belinda Carlisle. I to jest piosenka, tu musimy powiedzieć, która powstała z nudów. Napisała ją producentka czekająca w studio na spóźniających się artystów. Tak to właśnie jest.
1: Ciekawe.
0: To jest radio Złote Brzeboje. Na dzień dobry jest 21 po 7.
1: A za 10 minut pojawi się ona, Krystyna Iwona, w najnowszym odcinku serialu przyrodniczego Życie z ssaków polskich, a będzie to odcinek kończący rok szkolny. Polecamy.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: Katrin i George Michael wspólnie w radiu Złote Przebojenia. Dzień dobry, no genialnie. Za 28 minut będzie godzina 8. Idzie lato, wakacje. No i jakoś trzeba, kochani, połączyć koniec z końcem. Chodzi nam dokładnie o koniec roku szkolnego.
1: Oraz tak, wysokie oceny na koniec. Te dwa końce połączy dzisiaj ona, nasza nieoceniona Krystyna Iwona w kolejnym odcinku serialu przyrodniczego
2: Życie ssaków polskich.
3: Wśród młodych nadwiślańskich wielkie poruszenie. Nieopierzone właśnie odkryły teorię względności.
4: Oh my God, it's Albert Einstein.
3: Okazało się, że do następnej klasy zdadzą, względnie nie zdadzą. Jeszcze niedawno młode dwunożne były jak nietoperze. Najczęściej zwisały i powiewały. Teraz są piękne jak okręt pod pełnymi żaglami.
5: Jak koniec w galopie, jak niebo nad nami.
3: Myślą, że są jak gepard, w dzikim pędzie po wiedzę i lepszą ocenę. Tymczasem są jak panda. To gatunek ucznia, który chodzi od nauczyciela do nauczyciela i marudzi. Panda lepszy stopień. Panda.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Słuchasz Radia Złote Przeboje.
2: Yes. Come on.

0: IQ i Camaro, Kanadyjczyk śpiewający po francusku we Francji, zrobił gigantyczną karierę, na całym świecie zresztą też. A zagraliśmy dlatego, że już nie tyle Camaro, co Komaro zaczynają się pojawiać, a jeśli przyjdą ciepłe dni, no to będzie coraz lepiej i coraz ciekawiej. Ale na nas zawsze możecie liczyć. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 28.
1: Dzień dobry, w środowy poranek wam mówimy. Za chwilę przebój, od którego swój pseudonim zaczerpnęła Lady Gaga. Sprawdźcie, o którą piosenkę chodzi, a wcześniej przejedziemy się po polskich drogach i sprawdzimy, gdzie się robią korki o tej godzinie.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Dzisiaj rano rusza remont ulicy Kapelanów AK, popularnego połączenia między osiedlami w rejonie Jeziorka Balaton. Odcinek między Abrahama a Nowaka Jeziorańskiego zostanie zamknięty dla ruchu, a objazdy poprowadzą sąsiednimi ulicami. Dobra wiadomość jest taka, że dojazd do posesji i parkingów podziemnych zostanie zachowany. Prace potrwają do sierpnia.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj z okazji 40 urodzin serialu 7 życzeń wymieniamy swoje życzenia, zaczynając od słów
2: Hator, Hator, Hator.
1: Dobrze, no to prosimy, 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
3: Hator, Hator, niech wreszcie w Bałtyku będzie ciepła woda.
4: Hator, Hator, Hator, żeby stopy procentowe spadały, a nie wzrastały.
5: Hator, Hator, Hator, żebym nie potrzebował wypowiadać żadnych życzeń.
6: Hator, Hator, Hator, żeby za 2 tygodnie nad polskim morzem świeciło słońce.
7: Aj, trudne życzenie, jeśli chodzi o ten urlop nad Bałtykiem, to Radę Mene zbywa bezsilny. Hator, Hator, Hator, jakie macie życzenia? 2, 2, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy pomysł, za najfajniejsze życzenie wyślemy wam złotą kawę porannego programu z nami na pudełku. Przepraszamy z góry. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Uch, artystka jest niczym błyskawica. Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w środowy poranek nam śpiewa za 5:08. A propos błyskawic.
1: No, sezon na burze z ulewami trwa. Wczoraj były nawałnice, dziś też mogą być. O najnowszych alertach synoptyków już za chwilę w wiadomościach o 8:00.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
1: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
2: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Mamy godzinę 8:00, w kalendarzu 10 czerwca i to jest środa. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Burzowy front nad Polską. Kolejne ostrzeżenia dla południa kraju. Papież Leon XIV poświęci dziś najwyższą wieżę Sagrady Familii. Po finale French Open kolejne nagrody dla Mai Chwalińskiej. Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj szczególnie silne burze przeszły przez Małopolskę. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia dla południowej i południowo-wschodniej Polski.
5: Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, zjawiska te mogą być bardzo gwałtowne. Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
4: Ostrzega synoptyk Przemysław Makarewicz. Upały mają wrócić w połowie przyszłego tygodnia. Rząd zaproponował wysokość płacy minimalnej. W przyszłym roku najniższa krajowa powinna wynosić 4950 zł brutto. Teraz propozycja będzie dyskutowana ze związkami zawodowymi i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego. Podwyżka dla pracowników sfery budżetowej wyniesie 3%, mówi premier Donald Tusk.
6: Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
4: Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że nie poprze takiej jego wzrostu wynagrodzeń, ponieważ przełoży się to na około 200 zł brutto więcej do pensji. Sagrada Familia czeka na odwiedziny Leona XIV w Barcelonie. Papież poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata, co symbolicznie zakończy prawie 150-letnią budowę świątyni. Hiszpanie czekali na ten moment, bo ta świątynia to jeden z symboli naszego kraju, mówi Javier, który na uroczystości przyjechał z Alicante. Ogromna liczba detali, to jest niesamowite. Oni ciągle ją budują i ulepszają. Wieża Sagrady Familia zwieńczona jest czteroramiennym krzyżem pokrytym szkłem i białą ceramiką. W przyszłości powstanie tam punkt widokowy. Na fali największego sukcesu w karierze Maja Chwalińska odbiera kolejne wyróżnienia. Kilka dni po występie w finale wielkoszlemowego French Open nasza tenisistka została doceniona także przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Z rąk ministra sportu Jakuba Rutnickiego odebrała roczne stypendium sportowe w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.
7: Po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła.
4: Maja Chwalińska zrobiła sobie teraz kilkudniową przerwę od treningów. Następny przystanek to Wimbledon. Rusza pod koniec czerwca. Tytułu bronić będzie Iga Świątek.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
8: Przypominamy, że od poniedziałku możecie spodziewać się utrudnień na ulicy Kieleckiej na Mokotowie. Przy skrzyżowaniu z Rakowiecką powstaje wyniesione przejście dla pieszych, które ma poprawić bezpieczeństwo w rejonie dwóch szkół. W czasie robót czasowo zajmowane są miejsca parkingowe, a ruch zostanie utrzymany jednym pasem. Remont potrwa do połowy lipca.

0: O poranku w Warszawie możemy spodziewać się sporej dawki chmur. Dzisiaj prognozowane są przelotne opady deszczu, które będą nam towarzyszyć przez cały dzień. Od czasu do czasu na niebie ma także pojawić się słońce. Na termometrach z kolei zobaczymy około 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie na szczęście w normie, więc można sięgnąć po filiżankę kawy lub herbaty. Jutro wstępnie prognozowana jest podobna pogoda, chociaż ma się zrobić troszkę cieplej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej rzecz w Polsce od lat nieznana, niewidziana i niesłychana, czyli dieta piłkarzy jadących na mundial.
2: O, po ósmej będą też elektryzujące i niepokojące wiadomości od naszych zachodnich sąsiadów. Guten Morgen, guten Tag. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Gramy Final Countdown Europe. 5 po 8.

0: Ryan Paris śpiewał nam Dolce Vita. Wita was Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dolce to musicie załatwić w własnym zakresie, ale kurs dzisiaj niewysoki, będzie łatwo. Jest 11 minut po godzinie 8. Może już o tym słyszeliście. Norwescy piłkarze pojechali na mundial w USA i uwaga, zabrali ze sobą pół tony ryb.
1: 300 kg łososia, 200 tak. kg halibuta, tak. do tego jeszcze salami z renifera, kozi ser i konfitury.
2: Tak, złośliwcy śmieją się, że jak nie wyjdą z grupy, to będą musieli odsprzedać komuś te zapasy. Ale co? Ale w tym samym czasie nasi co? Siedzą w domu i gotują bigos. Oczywiście mogą podziękować Szwedom za to, a teraz będzie szwedzka gwiazda o pseudonimie September w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.
0: Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: to była idealna piosenka na bliski początek mundialu, gdyż Los Lobos to jest zespół, który założyli Meksykanie mieszkający i grający w Stanach Zjednoczonych. No a my chcieliśmy dodać, że taka La Bamba to jest o poranku dla nas La Bomba. Normalnie brakuje tylko Kanadyjczyków. 17 po 8.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a już za 10 minut wręczymy złotą kawę porannego programu za najlepsze życzenie, zaczynające się od słów Hator, Hator, Hator. Możecie jeszcze zadzwonić ze swoim życzeniem pod 22 44 30.
2: Radio Złote Przeboje.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji 40. urodzin niedowiary serialu 7 życzeń z Radem Enesem wymienialiśmy dzisiaj swoje życzenia, zaczynając od słów
2: Hator, Hator, Hator.
1: I czas na podsumowanie.
3: Hator, Hator, Hator. Oby nie przyszedł mandat z fotoradaru.
2: Hator, Hator, Hator. Może wreszcie będę mógł się wyspać.
4: Hator, Hator, aby było ciepło jak w Ulaanbaatar.
5: Hator, Hator, najniższa krajowa, ale reszta pod stołem.
6: Hator, Hator, Hator, żeby moja żona przemówiła. Albo może lepiej nie.
7: Hator, Hator, Hator, zabierz z drogi ten zator.
1: Tak, może jednak pozostaniemy przy motoryzacji, to bezpieczniejsze zaklęcia. Złotą kawę porannego programu wysyłamy właśnie za ten ostatni telefon. Niech się spełni, a jutro obiecujemy nowe tematy i nową kawę.

0: What am I gonna do? Rod Stewart w Radiu Złote przypomina. Dzień dobry, Rod Stewart, który, ponieważ już jest środa i można pomyśleć o weekendzie, to jak nie ma co robić, to się bawi kolejkami elektrycznymi. Proszę Państwa, polecamy, szanujemy. Za 22 minuty będzie godzina 9. Słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: I warto słuchać dalej, nie odchodzić za daleko od głośnika, gdyż jak my za chwilę zagramy, o matko, będzie Pink Floyd, będzie Falco, a wcześniej ostatni raz w środowy poranek przejedziemy się po drogach.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Złote Przeboje w drodze.
3: Do 19 czerwca zamknięta będzie ulica Borków w rejonie skrzyżowania z traktem lubelskim. To z powodu budowy kanalizacji. Ruch został zamknięty przy rondzie, a dojazd od strony Juchasów jest możliwy tylko do miejsca prac. Wyznaczono objazd ulicami Trakt Lubelski, Skalnicową, Panny Wodnej i Mrówczą.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Pink Floyd, czyli kawałek, a właściwie niezły kawałek historii muzyki, chcieliśmy powiedzieć. Tak wam gra radio Złote Przeboje na dzień dobry, za 9 minut będzie 9:00. A teraz uwaga, a nawet Achtung, Achtung, zaglądamy za Odrę, gdyż Niemiec się zbroi.
1: Niemcy nie ukrywają swoich planów, ogłosili, że chcą zbudować najsilniejszą armię w Europie do roku 2039.
2: Wszystko okej, tylko ta data. Za to teraz lubiana przez nas niemiecka piosenkarka o międzynarodowej popularności wystąpi w programie porannym Radia Złote Przeboje. Sandra Around My Heart zaśpiewa. A my zrobimy głośniej oczywiście za 8:09.

0: czerwiec, a już w lipcu Sandra odwiedzi Warszawę i zaśpiewa na żywo. Radio Złote Przeboje, przed chwilą słuchaliśmy Around My Heart, a teraz zaglądamy szybko, chociaż trochę się boimy, do studia wiadomości.
1: No, słuchajcie, pająk rodem z horroru jest coraz bliżej Polski.
0: Co też pani?
1: Eksperci uspokajają, ale radzą zachować ostrożność. Więcej o pająku Nosferatu, tak się nazywa,
2: ładnie.
1: Tak? Już za chwilę w wiadomościach o 9 posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.
4: 10 czerwca mamy dzisiaj, to jest środa, jest punktualnie godzina 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: PiS chce odwołania szefa MSWiA, Sejm zajmie się dziś wnioskiem. Laboratorium narkotyków zlikwidowali policjanci na Mazowszu. Jadowity pająk Nosferatu rozprzestrzenia się po Europie. Sejm zajmie się dziś wnioskiem PiS-u o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Opozycja złożyła wniosek po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku.
6: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk, i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Polski. Albo sami stoją za prowokacjami.
5: Mówił kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, gdy wniosek w sprawie Marcina Kierwińskiego PiS składał w Sejmie. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. W powiecie makowskim funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 25 kg alfa PVP o czarnorynkowej wartości około 500 000 zł. Na gorącym uczynku zatrzymano dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji znacznych ilości narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia. Jadowity pająk Nosferatu rozprzestrzenia się po Europie. W Niemczech stał się już gatunkiem pospolitym. Zdarzają się ukąszenia, ale nie są groźne dla człowieka, uspokaja dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
7: Jest to gatunek dysponujący słabym jadem. Ukąszenie jest nieco bolesne, pojawia się czasami drobna opuchlizna. Efekt jest nieco większy od komara.
5: Pająk do Polski okazjonalnie trafia z wakacji w walizce. Bywa też hodowany. W razie ukąszenia lepiej skontaktować się z lekarzem. Poprawia koncentrację, ułatwia kreatywne myślenie i kojarzenie faktów. Obniża też poziom stresu i pomaga sobie z nim radzić. To korzyści płynące z czytania książek. Do czego zachęcać będziemy dzisiaj w cyklu Sprawdzone Środy. Jak czytanie wpływa na mózg dzieci, jak na mózg dorosłych, gdzie i kiedy czytać i jak zachęcić dzieci do czytania. O tym już za godzinę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
8: Mateusz Stanicki, zapraszam. Z powodu deszczu nie udało się wczoraj dokończyć meczów w pierwszej rundzie turnieju tenisowego z Hertogenbosch. Szkoda, bo Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3. Ten mecz i spotkanie Kamila Majszaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Przygotowujący się do Mistrzostw Świata piłkarze Demokratycznej Republiki Konga przegrali z Chile 1-2 w rozegranym we francuskim Orleanie meczu towarzyskim. Był to ich ostatni sprawdzian przed mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku. Grały też Argentyna z Islandią, gdzie padł wynik 3-0, oraz Arabia Saudyjska ze Senegalem. To spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Mundial rusza jutro i na początek mecz Meksyk-RPA.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Dziś przewaga deszczowych chmur, przejaśnień niewiele. Będzie też dzisiaj chłodniej, na termometrach od 16 stopni w Katowicach, 19 we Wrocławiu, Lublinie i w Warszawie, do 21 w Szczecinie. Deszczowo ma być do końca tygodnia.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: 31 lipca w Lublinie Beata Kozidrak zaprosi nas na koncert pod tytułem Zakochana w Lublinie.
1: A jeśli wy jesteście niezmiennie zakochani w Beacie, no to mamy dla was bilety na ten koncert i za niecałe pół godziny wam je wręczymy. Żeby się zgłosić po nie, zaglądajcie już teraz na złoteprzeboje.pl, tam szczegóły. A my sobie gramy Doktora Albana, 4 po 9.

już odpowiedni nastrój i tak zwany flow, to zagramy piosenkę Walk Like an Egyptian w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, to będzie grupa The Bangles, gdyż w Polsce to dzisiaj o parapety Bangla, Bangladesz i wszystko do siebie pasuje. Robimy głośniej, słuchamy, 11 po 9.

0: złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.
1: 31 lipca na dziedzińcu zamku w Lublinie odbędzie się wyjątkowy koncert Beata Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie, a Radio Złoto Przeboje i tutaj część radosna, uwaga, trzymajcie się, ma dla was podwójne zaproszenia codziennie rano na to wydarzenie.
2: Tak jest, no a żeby je zdobyć, to na stronie złoteprzeboje.pl piszecie nam, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged. No i przede wszystkim dlaczego? Na to pytanie odpowiedziała słuchaczka Katarzyna z pod Warszawy. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry.
1: No to pytanie kluczowe, Kasiu. Który z tych wielkich hitów Beaty według ciebie ona powinna zaśpiewać właśnie bez prądu, jak to się mówi?
3: Zamek w piasku, ponieważ uwielbiam tą piosenkę, a skoro koncert będzie na zamku, no to nie poczyta pewność tego utworu.
2: No to się... No wszystko musi do siebie pasować, absolutnie. No jeszcze ten koncert na zamku, na tym dziedzińcu, jeszcze ci musimy powiedzieć, to jest spełnienie jednego z marzeń Beaty, w związku z tym, no będzie absolutnie wyjątkowy. I teraz uwaga, kolejna część radosna tego naszego spotkania. Za tę odpowiedź mamy dla ciebie złote bilety na Zakochaną w Lublinie Beatę Kozidrak Unplugged. Brawo!
3: Wspaniale. Fajnie by było, pani Beata jeszcze w anglojęzycznej wersji wykonała tą piosenkę, bo
2: no,
3: też pięknie brzmi.
2: Kto wie.
1: Mm-hmm. To będziemy ją namawiać. I Kasiu, tak. do zobaczenia w Lublinie 31 lipca. Widzimy się, bo my się też tam wybieramy. Jutro znowu ktoś z was dostanie od nas podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak Unplugged w Lublinie. Nie czekajcie, wchodźcie na złoteprzeboje.pl i zgłaszajcie się do konkursu.
0: Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Believe w radiu Złote Przeboje śpiewała share, a wiecie, co znaczy szerować po angielsku? Dzielić się. No to dzielimy się z wami takimi kawałkami, aby podzielcie się wiadomością, że tylko w radiu Złote Przeboje tak się budzi każdy kolejny dzień. Będziemy z wami jutro. Dzięki.
1: A my teraz będziemy szorować do domu, jak to się mówiło dawniej. Szorujemy właśnie już w stronę domu, bo się program poranny skończył. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek
2: Kroszkiewicz. Dziękujemy.
1: My szorujemy, a do studia szoruje Gosia Kościelniak.
3: Nie tylko szoruje, ale już wszorowała. A pamiętacie coś takiego, jak się mówiło w latach 80., 90. chyba też, odpierwiastkuj się ode mnie. Jak powiedzieliście, że szoruje do studia, to mi się przypomniało. A teraz mi dżura.

Ordinary World, ten zwykły świat i Duran Duran w Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. I już za 4 minuty będzie godzina 10, a więc najważniejsze wiadomości z naszego miasta zapraszamy.

0: tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Sąd okręgowy w Warszawie skazał Dawida M. na 25 lat więzienia za zabójstwo mężczyzny na Nowym Świecie. Do zdarzenia doszło w maju 2022 roku. Potem sprawca uciekł do Turcji, skąd został sprowadzony w ramach ekstradycji. Wyrok jest nieprawomocny. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił największy w tym roku pakiet remontów dróg. Prace będą kosztować ponad 30 milionów złotych i obejmą znaczną część miasta, mówi Maciej Dziubiński z ZDM.
3: Nie tylko frezowanie jezdni, ale też na przykład remonty chodników czy nawierzchni na przystankach autobusowych. To jest aż 8 ulic. W sumie na te 8 ulic mamy przeznaczone ponad 30 milionów złotych.
2: Większość prac zaplanowano w okresie wakacyjnym. Przenosimy się na Pragę Północ. Policjanci zatrzymali tam 32-latka, który miał zakaz przebywania w tym rejonie. Dodatkowo podczas przeszukania jego mieszkania znaleźli narkotyki oraz przedmioty służące do ich porcjowania. Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. Za godzinę powiem za to więcej o robotach, które będą uczyć zawodów w Warszawie.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Dorota Wardecka. Do czytania książek dzieciom i sobie samym zachęcamy dziś w Radiu Złote Przeboje. Przy okazji kampanii Tata też czyta. Dlaczego warto czytać dzieciom i jak czytanie wpływa na mózg dziecka, mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
4: To najskuteczniejszy sposób na stymulację rozwijającego się mózgu, a proces ten następuje najintensywniej w pierwszych 3 latach życia. W tym procesie bardzo ważny jest kontakt z drugim człowiekiem. Dzieci, którym rodzice, opiekunowie regularnie czytają, już w wieku 3 lat rozumieją 2 razy więcej słów niż rówieśnicy. Czytanie już od urodzenia mocno wspiera więc rozwój językowy, ale też trenuje pamięć, zdolność skupienia, kreatywność, także kompetencje społeczne.
0: O tym, jak ważne dla dorosłych jest czytanie i w czym pomaga, powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: W Warszawie dzisiaj możemy spodziewać się raczej pochmurnego dnia, choć od czasu do czasu na niebie ma także pojawić się słońce. Możliwe są za to przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie około 19 stopni i taka może być ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie w normie. Jutro ma być podobnie. Do końca tego tygodnia możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Cieplej powinno zrobić się od poniedziałku.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Dzień dobry, to środowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje, 2 minuty po godzinie 10:00, Gosia Kościelniak. No i oczywiście przygotowane dla Was mnóstwo największych przebojów lat 80. i 90., żebyśmy dobrze się czuli we współczesności, słuchając tej muzyki, którą kochamy najbardziej. Zaczniemy od, no właśnie.
5: Radio Złote Przeboje.
0: Lubega.
6: This is Mambo number 5.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

How will I know? Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 10. Robota nie zając, więc oczywiście wszyscy jesteśmy w pracy, ale troszkę sobie ją możemy umilić, króciutko rozmawiając sobie. Wczoraj uśmiałam się naprawdę setnie, bo mój kolega opowiadał, co udało mu się w pracy zrobić. Pracuje w Wydziale Komunikacji i wyobraźcie sobie, że przywitał klienta słowami: dzień dobry, panie Kajtku. Klient mówi: jestem Andrzej. A kolega na to: o, przepraszam, pomyliłem pana z psem. No i tak, tego się już właściwie nie da w żaden sposób wyjaśnić. To już poszło, to już po prostu stało się anegdotą. A chodziło o to, że pies mojego kolegi ma na imię Kajtek. On się zamyślił mocno o swoim piechu właśnie. Wszedł klient i do klienta powiedział imieniem swojego psa. W związku z tym mam pytanie, co śmiesznego, dziwnego zdarzyło wam się powiedzieć w pracy przez zamyślenie lub roztargnienie? No, nie dało się już tego odkręcić. Ja już sobie

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

I będziemy tańczyć całą noc. Zbliżają się takie noce. Zresztą już teraz się zaczynają w czerwcu. Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje. 10:29 przed nami zespół ABBA, która za najlepszych swoich czasów słynęła zarówno z wielkich przebojów, jak i niecodziennych strojów scenicznych. Te opinające, fantastyczne, lśniące stroje z wielkimi dzwonami, jeśli chodzi o spodnie. I okazuje się, że członkowie grupy sięgali po, delikatnie mówiąc, fikuśną garderobę, nie tylko ze względów artystycznych. The Guardian donosił, że donoszenie aż nazbyt oryginalnych ubrań skłaniało ich także szwedzkie prawo podatkowe. To jest bardzo ciekawe. Dziwaczne ubrania, w jakich muzycy występowali, były nie tylko wyrazem ich artystycznej pomysłowości, bo w grę wchodził tu czynnik finansowy. Otóż to prawo pozwalało na odliczenie od podatku kosztów związanych z przygotowaniem kostiumów scenicznych, o ile ubrania były na tyle niestandardowe, że nikt pozostający przy zdrowych zmysłach nie wyszedłby w nich na ulicę. Jakież to piękne prawo, jeśli rzeczywiście takie było. Jestem nim zafascynowana. No to teraz przypomnijmy sobie, jak to brzmiało.

0: Robota nie zając.
1: Dziś rozmawiamy sobie o tym, co dziwnego, śmiesznego zdarzyło wam się powiedzieć w pracy, czego już się nie dało odkręcić. Mówiłam o moim koledze, który wczoraj przywitał klienta słowami: dzień dobry, panie Kajtku. Klient powiedział, że ma inaczej na imię, a kolega na to: o, przepraszam, pomyliłem pana z psem. Długa historia, nie dało się już tego odkręcić, a śmiesznie było. Dzwonicie?
2: Cześć, witam, Małgorzata z Krakowa. Pracowałam w instytucji finansowej i przyszedł klient, który miał na nazwisko Szatan, o czym ja wyszczeliłam do niego z tekstem, że nie wygląda pan jak szatan.
3: Wczesny poranek, 4 stopnie na zewnątrz, praca przy elewacji. Właścicielka domu wychodzi z domu, przynosi cieplutką kawę, a ja tak bez zastanowienia mówię: potrafisz uszczęśliwić faceta. Kobieta popatrzyła, pomyślała i powiedziała: mam nadzieję.
1: 2244 i 30. Co dziwnego, śmiesznego zdarzyło się wam powiedzieć w pracy, czego już nie dało się odkręcić? Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl, a za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Do 12 sobie rozmawiamy.

0: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 37-letni obywatel Turcji, który spowodował tragiczny wypadek w Ząbkach, został tymczasowo aresztowany. Miał on próbować zawracać z prawego pasa ruchu i doprowadzić do zderzenia z Audi. W jego wyniku śmierć poniosło dwóch mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Roboty i symulatory będą uczyć zawodów. Na Żoliborzu powstało nowoczesne laboratorium. Można tam skorzystać m.in. z symulatorów maszyn budowlanych czy pracowni dronów, przyznają uczniowie liceum imienia Limanowskiego w Warszawie.
3: Lataliśmy sobie dronami, oglądaliśmy kamerę termowizyjną, jeszcze oglądaliśmy taniec robotów.
4: Tutaj akurat są komputery, które dają obraz 3D, jak w filmach.
2: Główną atrakcją placówki jest humanoidalny robot o imieniu Labonita. A na nadwiślańskich plażach ruszył już sezon. Na miejscu można wypożyczyć leżaki i sprzęt sportowy. Punkty plażowe będą działały do końca sezonu letniego na najpopularniejszych warszawskich plażach. Za godzinę powiem za to więcej o zbliżających się utrudnieniach w kursowaniu tramwajów.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Wardecka. O korzyściach z czytania książek mówimy dziś w radiu Złote Przeboje. Przy okazji kampanii Tata też czyta, w której nie chodzi tylko o to, żeby podnieść poziom czytelnictwa, ale żebyśmy odczuli pozytywne skutki czytania książek. Jak regularna lektura wpływa na mózgi dorosłych, opowiada Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
6: Czytanie pomaga utrzymywać nam sprawność poznawczą, rozwija empatię, zdolność myślenia krytycznego, abstrakcyjnego, także koncentrację, czyli umiejętności szczególnie cenne w dzisiejszym świecie nadmiaru bodźców i informacji. Czytanie wspiera neuroplastyczność mózgu. Jest dla niego treningiem takim jak sport dla ciała. Ułatwia szybsze myślenie, lepsze kojarzenie faktów, bardziej kreatywne rozwiązywanie problemów.
5: I to bardzo ważne, obniża poziom stresu i pomaga sobie z nim radzić. A od którego momentu czytać dzieciom? O tym powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Dzisiaj w Warszawie będzie raczej pochmurno. W ciągu dnia możemy liczyć gdzieniegdzie na przejaśnienia. Możemy też spodziewać się przelotnych opadów deszczu, które będą nam towarzyszyć do końca dnia. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj około 19 stopni. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie w normie. Jutro prognozowana jest podobna aura i tak ma być już do końca tego tygodnia. Cieplej za to podobno zrobi się od poniedziałku.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
7: Radio Złote Przeboje i kolejna godzina przed nami się otwiera, pełna największych przebojów lat 80. i 90. Zaczniemy po polsku z radosną piosenką rodziców. Zresztą na pewno wiecie, o co mi chodzi. Gosia Kościelniak, zapraszam. Jesteśmy razem.

Muzyka Eurodance, jak sama nazwa wskazuje, największą popularnością się cieszyła w Europie. La Bouche przed nami, założone zostało przez producenta Franka Fariana we Frankfurcie nad Menem, a w skład zespołu wchodzili Melanie Thornton i raper Lane McCray, a ich muzyka łączyła elementy disco, house'u i popu. Co ciekawe, mimo że grupa powstała w Niemczech, to zarówno Thornton, jak i McCray pochodzili ze Stanów Zjednoczonych. Wokalistka pracowała jednak wtedy w niemieckim studiu, a raper, który wtedy służył jako żołnierz, stacjonował tam wraz z siłami powietrznymi, a ich współpraca dała nam ten przebój. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, już jestem. Coś śmiesznego, dziwnego wam się zdarzyło powiedzieć, czego się nie da już odkręcić. Dzwonicie, no i teraz już można powiedzieć.
2: Pracowałam jako nauczycielka w przedszkolu. Uwołałam koleżanki do dzwoniącego na korytarzu telefonu. Mhm. Dziewczyny, telefon. Dziewczyny, odbierzcie telefon. Ponieważ nikt nie reagował, dobiegłam do telefonu, podniosłam słuchawkę i powiedziałam: tak, słucham, telefon.
3: Miałem praktyki w szkole podstawowej. Pani dała mi już materiały, dzięki którym miałem przeprowadzić lekcje. I mówi: jakbyś miał zachorować, to daj znać. A ja do niej: nie planuję chorować.
1: No właśnie, coś śmiesznego, dziwnego wam się zdarzyło powiedzieć, czego się już nie udało odkręcić ani wytłumaczyć. Piszecie też oprócz tego, że dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Agnieszka donosi w mailu o takiej sytuacji w pracy. Śliczna jest ta sytuacja. Pracuję w banku. Na koniec rozmowy chciałam powiedzieć klientowi: dziękuję. A powiedziałam: kocham cię. To wspaniałe. 2244430 albo piszcie robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Co śmiesznego, dziwnego zdarzyło wam się powiedzieć w pracy, czego już nie sposób było w sumie wytłumaczyć ani odkręcić.

Na niedawno opublikowanym w mediach społecznościowych materiale Mel C prezentuje się w stylizacji inspirowanej światem fitnessu i gladiatorów. Ma na sobie błyszczący, dopasowany trykot w odcieniach pomarańczu, czerwieni i granatu. Podkreśla jej absolutnie wyraźnie, niesamowicie zarysowane mięśnie ramion i nóg i wysokie pomarańczowe szpilki na nogach. Ostatnio Mel C jeszcze bardziej się skupiła na treningach. Pokazywała fragmenty swoich ćwiczeń na siłowni Sporty Spice. Wciąż idealnie do niej pasuje. Jej najnowsze zdjęcia i nagrania pokazują formę, która imponuje nie tylko fanom, ale i osobom śledzącym fitnessowe inspiracje w internecie. A tak śpiewała Mel C w 1999 roku Radio Złote Przeboje.

Wskakuj do mojego samochodu, namawiał Billy Ocean w roku 1988. Za 5 minut będzie południe i zapraszamy w związku z tym na najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście. Radio Złote Przyboje. Obsession.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Parajska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Warszawy.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od komunikacji miejskiej. Od poniedziałku szykują się utrudnienia w kursowaniu tramwajów. Nie pojadą one Aleją Niepodległości między przystankami Nowowiejska i metro Pole Mokotowskie. Powodem są prace torowe i przebudowa komory ciepłowniczej. Utrudnienia potrwają do połowy sierpnia. A sezon remontowy trwa też na warszawskich drogach. Jak informuje ZDM, wyłoniono wykonawców kolejnych zaplanowanych na wakacje prac. Mówi Maciej Dziubiński.
7: Mamy na początek ulicę Szwoleżerów, na której będzie wymieniona nawierzchnia jezdni na odcinku między Czerniakowską a Myśliwiecką. Dalej mamy ulicę Madalińskiego między ulicą Puławską a Aleją Niepodległości. Podobne prace czekają nas na ulicy Koszykowej.
6: Budżet przewidziany na tegoroczne remonty to około 100 milionów złotych. Jeszcze jedna informacja. Funkcjonariusze zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o kradzieże samochodów. Przeszukano 6 posesji pod Warszawą, gdzie znaleziono 2 skradzione samochody oraz sprzęt służący do ich kradzieży. Podejrzani trafili na 3 miesiące do aresztu.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
8: Dorota Wardecka. Warto czytać książki dzieciom i sobie samemu. Mówimy dziś o korzyściach, jakie przynosi czytanie. Od którego momentu życia dziecka zacząć kontakt z lekturą? Od pierwszych miesięcy, mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
9: Kluczowe znaczenie ma nie tylko sama książka, ale przede wszystkim obecność dorosłego. Największe korzyści przynosi na początku czytanie dialogowe, czyli wspólne oglądanie, zadawanie pytań, rozmowa o ilustracjach i o historii. To buduje więź. Na początku to książeczki kontrastowe, kartonikowe, później takie, które mają coraz więcej elementów, ilustracji i treści. Co ważne, nie powinniśmy rezygnować, kiedy dziecko samo nauczy się czytać, bo to moment, kiedy dzieci często się zniechęcają.
8: Dlatego starszym dzieciom też czytajmy. A jak zachęcać dzieci do samodzielnego czytania? O tym za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
6: Do końca dnia we Warszawie możemy spodziewać się sporej dawki chmur na niebie. Od czasu do czasu pojawi się też słońce, ale raczej możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 19 stopni. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie w normie. Jutro ma być podobnie. Do końca tego tygodnia możemy spodziewać się przelotnego deszczu. A wstępnie cieplej zrobi się na początku przyszłego tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
5: Wchodzimy sobie w popołudnie, środa, 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, to jest Radio Złote Przeboje, a w Radio Złote Przeboje popołudnie dzisiejsze rozpoczniemy sobie z przytupem, energicznie i mam nadzieję, że ten zespół lubicie tak bardzo jak my. Sięgniemy sobie do niemal połowy lat 80.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj, żeby umilić sobie dzień w pracy, oprócz tego, że umilamy go sobie największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, rozmawialiśmy sobie o tym, co śmiesznego, dziwnego wam się zdarzyło powiedzieć, czego już nie da się odkręcić w pracy. Marek napisał: pracuję w urzędzie. Po jednym petencie krzyknąłem potem: następny problem, proszę. To bardzo ładne. I jeszcze jedna perełeczka. Rozmawiałem z żoną przez telefon, pisze Arek, następnie szefową, dość groźną i poważną osobą, i na koniec rozmowy powiedziałem z rozpędu: ta, buziaki. To musiały być dreszcze na plecach. Kubek z naszej kolekcji dzisiaj wędruje do Agnieszki, która na koniec rozmowy chciała powiedzieć klientowi: dziękuję, a powiedziała: kocham cię.
0: Robota nie zając.

Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Właściwie podwójne bilety mamy dla Was na koncert Beaty Kozidrak Unplugged. Gdzie? Na dziedzińcu zamku w Lublinie. Przepiękne miejsce. To będzie 31 dzień lipca o godzinie 20 i codziennie w tym tygodniu mamy dla Was taki złoty bilet na ten koncert. Pytanie nasze brzmi, który utwór Beaty najchętniej usłyszałbyś w wersji Unplugged? I dlaczego? My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, zadzwonimy do autorów ich właśnie, a zgłaszacie się, kiedy Wam jest wygodnie, przez stronę złoteprzeboje.pl.

Jimi Hendrix zawsze chętnie dzielił się swoją miłością do Boba Dylana. Kiedyś oświadczył: wszyscy, którzy nie lubią piosenek Boba Dylana, powinni przeczytać jego teksty, bo są pełne radości i smutków życia. Ale zaskakującym albumem, który Jimi Hendrix zdawał się odtwarzać nałogowo, był album Bee Gees, zatytułowany First. Jak oświadczyła była partnerka Jimiego Hendrixa, pisarka Cathy Etchingham, to była jedna z pierwszych płyt jego kolekcji. Słuchaliśmy jej dość często. Jimmy uważał Bee Gees i ich harmonię za naprawdę świetne. My też tak uważamy, prawda? Radio Złote Przeboje. Bee Gees za 9 minut 13.

gdzie jest prościutko z lat 80. Radio Złote Przeboje za 4, nie, za 6. Za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z naszego kraju i ze świata i tylko sprawdzone. W Radio Złote Przeboje zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Zbliża się 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w radio Złote Przeboje.
4: Pociągi wracają na trasę, awaria w rejonie Katowic usunięta. Rolnicy załamują ręce z powodu suszy. Dzierganie w miejscach publicznych doczekało się własnego święta już w ten weekend. Agnieszka Trojanowska, BIS. Udało się usunąć awarię infrastruktury w rejonie stacji kolejowej w Katowicach, a to oznacza, że przywracana jest rozkładowa jazda pociągów, przekazała spółka PKP PLK. Wczoraj wieczorem doszło tam do uszkodzenia kabla zasilającego, co spowodowało awarię urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji duże opóźnienia pociągów. Obecnie pociągi wracają do kursowania według zaplanowanego rozkładu, ale do dziś do rana z powodu awarii opóźnienia miały 43 pociągi pasażerskie, łącznie na blisko 2000 minut. To będzie bardzo trudny rok z niskimi plonami, ostrzegają rolnicy. Krytyczna sytuacja panuje w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie problem dotyczy niemal każdego gospodarstwa, mówi Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z AgroSieci.
5: Mamy ten deficyt, nie dość, że był w poprzednich latach, to w tych jeszcze się pogłębił.
4: Według najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, susza rolnicza dotknęła już ponad 60% gmin w kraju. Najmocniej uderzy w uprawy zbóż jarych i ozimych. Ukraina atakuje kolejne rosyjskie cele. Prezydent Zełenski poinformował o uderzeniu w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach w centrum europejskiej części Rosji. Wcześniej ukraińskie wojsko donosiło o ataku na port w okupowanym Mariupolu, o czym Tomasz Orchowski.
6: Ukraińcy atakują z powietrza i dobrze radzą sobie na froncie. Od początku roku mieli odzyskać ponad 600 km kwadratowych terytorium. Dodatkową presję na Rosjan wywiera też Unia Europejska, szefowa komisji Ursula von der Leyen. Po raz pierwszy proponujemy zakazać wjazdu na teren Unii osobom, które po ataku na Ukrainę służyły w rosyjskich siłach zbrojnych. Von der Leyen poinformowała też o dodaniu 30 statków do listy ponad 630 objętych sankcjami. Chodzi o tak zwaną flotę cieni.
4: Europa stara się też bardziej angażować w proces negocjacyjny. Według prezydenta Finlandii, Wielka Brytania, Francja i Niemcy powinny reprezentować Europę w rozmowach dotyczących Ukrainy. Somalijski sędzia piłkarski, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na rozpoczynające się jutro Mistrzostwa Świata, wrócił już do swojej ojczyzny. Omar Abdul Kadir Artan od lat jest arbitrem międzynarodowym. W ubiegłym roku został uhonorowany nagrodą dla najlepszego sędziego Afryki, ale amerykańska administracja zarzuciła mu powiązania z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych. Sam sędzia skomentował decyzję o zakazie wjazdu jako niefortunną. To okazja, by chwycić za druty lub szydełko i ruszyć w plener. W najbliższą sobotę odbędzie się Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. Jak się okazuje, ten rodzaj aktywności jest coraz popularniejszy.
7: Jeśli zajrzycie Państwo na stronę bardzo znanych projektantów, Vivienne Westwood, Coco Chanel, Dior, zobaczycie tam w tym sezonie dziergane torby, kapelusze, sukienki.
4: Mówiła rękodzielniczka Joanna Michalak. Święto dziergania w miejscach publicznych nie jest nowe, obchodzone jest od 21 lat. Miłośnicy dziergania spotkają się w sobotę na Gnieźnieńskim rynku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
8: Dorota Wardecka. Do czytania książek dzieciom, ale też sobie namawiamy dziś w radiu Złote Przeboje. To przy okazji kampanii Tata też czyta. Jak zachęcić dzieci do czytania samodzielnie, jak wyrobić w nich nawyk sięgania po książki, opowiada Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
9: Warto pamiętać, że dzieci rzeczywiście uczą się przede wszystkim przez obserwację i naśladowanie. I jeśli widzą rodzica, dorosłego, bliską osobę regularnie sięgającą po książkę, traktują czytanie jako naturalny element codzienności. Badania pokazują, że dom, w których są książki i przykład czytających dorosłych, sprzyja rozwojowi kompetencji nie tylko tych humanistycznych, ale matematycznych czy technologicznych dzieci i młodzieży.
8: Ale czytanie ma być przyjemnością, a nie obowiązkiem. Kiedy czytać, jak dużo i jak wrócić do czytania po dłuższej przerwie? O tym za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
3: Spadły nam temperatury od wczoraj. Dzisiaj od 16 stopni w Kielcach, przez 19 w centrum, do 21 w Szczecinie. Wszędzie pochmurno i wszędzie w sumie może popadać. I mamy kolejną godzinę. Popołudnie już się przed nami pięknie rozpościera. 3 minuty po godzinie 13. Bez względu na to, czy lubicie taką pogodę czerwcową, czy nie za bardzo, u nas zawsze największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, zapraszam.

W roku 2018 muzyka reggae, przed chwilą wybrzmiał jeden z jej przykładów w Radiu Złote Przeboje, została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO ze względu na swój wkład w międzynarodowy dyskurs na temat sprawiedliwości, miłości i humanitaryzmu. Charakterystyczne to relaksujące tempo reggae, zwykle jakieś takie 60 do 80 uderzeń na minutę, jest zbliżone do ludzkiego rytmu serca w stanie spoczynku, co jest jednym z powodów, dla których działa ono tak kojąco na układ nerwowy. Radio Złote Przeboje, 11 minut po 13. Teraz wielki przebój Bonnie Tyler.

2 plus 1 przed nami. To jest zespół, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Grupa wywarła wielki wpływ na historię polskiej muzyki. Niektórzy ten zespół nazywali polską ABBą, głównie ze względu na stylistyczne podobieństwo ich piosenek. Na ich historię łączyła też miłość, która w obu przypadkach odegrała wielką rolę w ich sukcesach, ale też przyczyniła się do rozpadu zespołów. W PRL-u nie istniało wiele zespołów, które tak zgrabnie i z takim polotem łączyły to, co w muzyce przebojowe, z duchem zmieniających się czasów. No i te melodie znaliśmy i znamy je wszystkie na pamięć. Jedna z nich przed nami w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14:30.
0: Autopromocja. Radio Złote Przeboje.

0: Słuchaj, tyle lat minęło od tego 99 roku, a ja trochę jeszcze ciągle mam kosę z panami z grupy Backstreet Boys.
1: Dzień dobry, Jerzy. Jakiś dobry. Żal? Jakieś zdenerwowanie?
0: Słuchaj, żal wielki, no. Wiesz, no znacznie pomniejszali moje szanse u dziewczyn w liceum. A takie rzeczy się pamięta. Wiesz, to jakoś tam się do nich odezwę i wygarnę w końcu po tych 27 latach. Ale... Nie wiedzą przynajmniej.
1: Tak, ale no. To jest rzeczywiście rzecz nie do wybaczenia, rozumiem.
0: Prawda? No to Red Box for America. Myślę, że wiele osób, panów, kolegów łączy się ze mną w bólu.

Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Urszula za nami, przed nami wiadomości o 14, a w nich Japończycy przerażeni inwazją niedźwiedzi. Spokojnie, wszystko wyjaśnimy za chwilę.

0: 10 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje w środę. Posłuchajmy wiadomości.
1: 48-latek zatrzymany po postrzeleniu nastolatka z wiatrówki. Zaczęła działać pierwsza pracownia antysmogowa w polskiej podstawówce. Japończycy przerażeni inwazją niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca Gdańska, który miał postrzelić z wiatrówki 14-letniego chłopca. Nastolatek trafił do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji. Do strzelaniny doszło w niedzielę wieczorem przy ulicy Menonitów w Gdańsku. Jak przekazała policja, grupa nastolatków przebywała w osiedlowej altanie. W pewnym momencie z okna mieszkania na ostatnim piętrze budynku wychylił się mężczyzna, który wulgarnie nakazał młodym opuszczenie tego miejsca, uznając, że zachowują się zbyt głośno. Kilka minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zauważyli, że ich kolega został postrzelony w okolice głowy. Chłopiec przytomny został przewieziony do szpitala. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, grozi mu do 2 lat więzienia. Po wypadku, do którego doszło w podwarszawskich Ząbkach, w którym kierowca taksówki doprowadził do zderzenia i śmierci 2 osób, pojawiają się pytania o kontrolę i regulacje platform przewozowych. Bezpieczeństwo przewozów w ostatnich latach znacznie się poprawiło, zapewnia przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
2: Ja przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie. Przygotowywane przepisy nakazywałyby kierowcom taksówek przedstawienie zaświadczenia o niekaralności nie tylko w Polsce, ale także w kraju pochodzenia kierowcy. Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa powstała w szkole podstawowej w Radlinie na Górnym Śląsku. Pracownia została wyposażona w nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulatory płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc. Doświadczenia na tych urządzeniach mają pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza.
3: Pozwoli robić pomiary, badania i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
4: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie. Nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie.
1: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem. Po 4 dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia w okolicach japońskiego Tokio. Drapieżnik widziany był wielokrotnie na terenach zabudowanych. Po złapaniu na terenie jednej z posesji został schwytany i uśpiony. Jak duża jest obawa Japończyków, świadczy choćby fakt, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci od poniedziałku do dziś zamknięto w okolicy blisko 100 placówek oświatowych. Na północnym wschodzie Japonii wczoraj także inny niedźwiedź zaatakował 40-letnią kobietę. Kraj kwitnącej wiśni mierzy się w ostatnim czasie z rosnącym zagrożeniem ze strony niedźwiedzi. Eksperci wyjaśniają, że główną przyczyną jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zamieszkane. Powieść Kongres Futurologiczny, satyryczny tekst Stanisława Lema będzie można zobaczyć niedługo na deskach teatralnych w Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
5: Dziś futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby w Netflixie czy w teoriach spiskowych. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania.
1: Spektakl będzie można zobaczyć od 21 do 23 czerwca.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Dorota Bardecka. Mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje o korzyściach z czytania książek, o korzyściach i dla siebie, i dla dzieci. Kiedy i jak czytać, podpowiada Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania.
8: Warto też wykorzystywać właściwie każdy moment na chwilę z książką. To może być oczywiście stała pora czytania, na przykład przed snem, ale też w podróży, w poczekalni. Warto samemu, ale też razem z dziećmi odwiedzać biblioteki, księgarnie, rozmawiać o tym, co czytamy przy posiłkach czy na spacerze.
7: To z dziećmi, a jeśli chodzi o dorosłych?
8: Dorośli, którzy chcą wrócić do czytania albo czytać regularnie, warto, żeby zaczęli od książek, które naprawdę ich zainteresują. Powieść, reportaż, kryminał, może biografia.
7: I można czytać wszędzie. W domu, w podróży, w samolocie.
6: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
0: 16-17 stopni na termometrach w Rzeszowie i w Kielcach, 19 w Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, do 21 w Szczecinie. Na północnym zachodzie możliwe burze, a poza tym przelotny deszcz właściwie wszędzie. Za dzieciaka podobno najchętniej słuchał Toma Jonesa i The Supremes i choć nie pochodził z muzykalnej rodziny, został gwiazdą najpierwszej wielkości. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Gram wam George'a Michaela.

Wanda i Banda w Radiu Złote Przeboje, w którym nasze gwiazdy możecie też usłyszeć na żywo. Beata Kozidrak zagra koncert na dziedzińcu zamku w Lublinie, a my mamy dla Was złote bilety na to właśnie wydarzenie. Jeszcze jutro podwójne wejściówki od samego rana na Zakochaną w Lublinie będziemy dla Was mieć, więc wygrywajcie je sobie koniecznie. A jak? No to sprawdźcie na naszej stronie.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Gdybyście wiedzieli, że nikt nie patrzy, to w co byście się pobawili?
3: Takie pytanie zadamy Wam jutro z okazji Międzynarodowego Dnia Zabawy.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

To John Paul Young i jego największy złoty przebój, czyli Love is in the Air, ale żebyście mieli pojęcie, jak ugruntowaną pozycję muzyczną artysta w swojej Australii rodzinnej miał wcześniej, to warto wspomnieć, że wydał tam album z największymi hitami jeszcze przed sukcesem Love is in the Air. Nieźle jak dla faceta, który nie planował kariery muzycznej, dopóki znajomi nie przekonali go do śpiewania w lokalnym zespole, co? Największe przeboje lat 80. i 90. to u mnie, jak zawsze.

Zawsze miałam w głowie taką myśl, może będą rozczarowani, może w ogóle im się nie spodoba, a dzisiaj już wiem, że publiczność jest życzliwa i naprawdę chce słuchać moich piosenek. To daje ogromną ulgę i sprawia, że przed wyjściem na scenę nie towarzyszy mi już lęk, opowiadała Maggie Reilly nam tutaj w rozmowie z Tomkiem Brelem w programie Cała Muzyka na naszej antenie. Dzisiaj po 18:00 znowu spotkanie z Tomkiem, jego gwiazdami, a tymczasem Man at Work.

To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90. And you can dance.

Into the Groove i Madonna w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 15 tylko sprawdzone wiadomości. Po 144 latach udało się dokończyć najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia i dlatego właśnie w wiadomościach za chwilę lecimy do Barcelony.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie, 10 czerwca, pora na wiadomości.
1: Koleje podnoszą prędkość pociągów, samorządy ostrzegają mieszkańców. Andrzej Poczobut zapowiedział, że jesienią wróci na Białoruś. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po informacji kolei PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych na Śląsku, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie. Na przykład samorząd podrybnickiego Radlina wskazał, że przez niestrzeżony przejazd bocznej drogi od ulicy Rybnickiej w tym mieście pociągi zamiast 60 km na godzinę będą jechały z prędkością 90 km na godzinę. Przyspieszenie nastąpi już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca i będzie dotyczyć m.in. linii 158 do czeskiej granicy w Chałupkach oraz linii 164, która ma stać się alternatywnym połączeniem pasażerskim Gliwic z Katowicami. Znana jest przyczyna śnięcia rypy w Odrze w okolicach Szczecina. Był to niski poziom tlenu w wodzie, czyli przyducha, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Przyducha to zjawisko typowe dla tej pory roku. Jak dodała minister, w badanych próbkach nie było złotej algi, a stan parametrów wody nie pogorszył się z powodu zrzutów ścieku. Sytuacja jest wciąż monitorowana. Na przełomie maja i czerwca z rzeki w okolicach Szczecina wyłowiono 200 kg martwych ryb. Barcelona świętuje historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.
2: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
1: Wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja i jej poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta. Sprawi też, że bazylika stanie się oficjalnie najwyższym kościołem świata.
2: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni, pod wrażeniem na pewno.
3: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
1: Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata. Kościół co roku odwiedza około 5 milionów turystów. Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, ponownie zadeklarował, że we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu, zapowiedział Poczobut na briefingu zorganizowanym przez Wspólnotę Polską. Przez blisko 5 lat ta wspólnota współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał w białoruskiej kolonii karnej. Rekordowa wygrana w Euro Millions w Belgii. Nazwiska zwycięzcy jak zwykle nie podano, ale wiadomo, że jeden z graczy wygrał niewyobrażalną kwotę blisko 175 milionów euro, trafiając 5 liczb i 2 gwiazdki. To krajowy rekord, poinformowała belgijska Loteria Narodowa, a dla marzycieli w Polsce spieszę z informacją, że gra nie jest oferowana w naszym kraju. Euro Millions to międzynarodowa loteria organizowana tylko w kilku krajach Europy, m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Capitol. Scena mniejsza zaprasza na musical Calineczka. To znana historia opowiedziana na nowo, z lekkością, humorem i magią. Nie zabraknie autorskiej muzyki, multimedialnej scenografii i choreografii inspirowanej Broadwayem. Start w sobotę o 11. Przechodzimy do propozycji Garnizonu Sztuki. Będziecie mogli tam zobaczyć spektakl Moja wersja prawdy. To przejmująca, ale też zabawna opowieść o sile komunikacji i potrzebie otwartości w relacjach z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi wokół. Niezależnie od tego, w jakim punkcie swojego życia jesteśmy. Start w niedzielę o 18. A na koniec jeszcze jedna propozycja. Będziecie mogli wybrać się na stand-up Katarzyny Piaseckiej. Zaprezentuje ona na scenie swój najnowszy program Bagus. Będzie o zmianach w jej życiu, które przy okazji przyniosły dużo śmiesznych historii. Start w niedzielę o 18 w klubie Oczki.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Wszędzie może dzisiaj popadać, najgwałtowniej w zachodniopomorskim i tu najcieplej. W Szczecinie 21 stopni, 19 w Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, 16-17 stopni w Rzeszowie i Kielcach. Będę dzisiaj składał konkretne propozycje marzenie Rogalskiej, ale co to za pomysł chodzi mi po głowie, zdradzę dopiero o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Trzymajcie za mnie kciuki, dobra?

Ja byłam wściekle zazdrosna o Krzysztofa. Ja teraz jestem zazdrosna, nie wiem co się ze mną dzieje, ale jestem w dalszym ciągu bardzo, ale to bardzo zazdrosna. Powiedziała 2 tygodnie temu przy okazji sopockiego koncertu poświęconemu Krzysztofowi Krawczykowi jego żona Ewa. No to co, Chris Ria przed nami, posłuchajmy go razem.

0: promocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: If You Had My Love zapytuje Jennifer Lopez, a ja zapytuję Marzeny Rogalskiej. Marzenka, myślisz, że my byśmy mogli mieć jakiś taki romans romantyczny, ty i ja? I teraz odnajdź się w tej sytuacji.
1: Nie potrafię w ogóle jakiejś błyskotliwej puenty z siebie wydobyć, bo cały czas myślę sobie, co
0: mu odbiło.
1: Nie, i jeśli Lopez tego słucha Kicia, twoja żona, którą wielbisz, to naprawdę śpisz w nogach, chłopie.
0: Nie, ja tylko pytam, czy ty myślisz, że byśmy mogli, bo ja uważam, że nie. Bo twój stary, pan Wojtek,
1: tak,
0: i moja Kicia by nam...
1: Drodzy słuchacze, zwróćcie uwagę, że Jurek nie użył słowa moja stara określenia. Nie odważyłby się, nie?
0: Nie, no ja mam Kicię, ty masz starego, no wiesz.
1: Tak,
0: wiesz,
1: ale mój stary, chodzi, ja to mówię pieszczotliwie.
0: No.
1: Nie, a może my ich poznamy, co?
0: To ze jak... sobą?
1: Aha.
0: Nie, bo moja żona jest kochliwa, a twój stary, wiesz, jest miły
1: bardzo
0: facet.
1: Bardzo jest on przystojny i fajny. No.
0: Lepiej
1: trzymajmy ich z dalej. My to co innego,
0: my to
1: Jurek.
0: Co innego.
1: I właściwie otworzyliśmy sobie furtkę do romansu.
0: No
1: przecież różnie to człowiek, człowiekowi się układa, serce nie sługa.
0: Nie sługa. A co będziemy gdzieś szukać, się rozglądać?
1: Jak my się tak dobrze rozumiemy.
0: Znamy się.
1: No tak,
0: już
1: to prawda.
0: Słuchacy nie złapali, ty złapałeś, bo my się łapiemy w pół. Jezus, jakim my bylibyśmy zgodnym małżeństwem. Szkoda, że nic z tego nie będzie.

Chris Norman i Suzy Quattro w Radiu Złote Przeboje, w którym zaśpiewa pełnym głosem Edyta Bartosiewicz. Ostatnio w rozmowie z Katarzyną Nosowską w jej podcaście bliskoznacznie opowiadała o swoich kłopotach z głosem. Czułam się inwalidą. W 2004 roku nagrałam Trudno tak z Krzysztofem Krawczykiem, a już wtedy nie mogłam śpiewać. Musiałam dotrzeć do wnętrza siebie, żeby odnaleźć swój głos, taki autentyczny, nie tylko ten, którym śpiewam czy mówię, ale ten mój głos jako opinia, to, co sobą reprezentuję, kim jestem, jakie stanowisko zajmuję w różnych sprawach. Były takie momenty totalnego załamania, gdzie czułam, że nie poruszam się nawet o mały krok, opowiadała Edyta Bartosiewicz.

Crazy in Love i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 będziemy mieć bardzo ważne ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, no bo synoptycy znowu ostrzegają przed bardzo silnym deszczem i burzami. Gdzie zrobi się naprawdę niebezpiecznie, sprawdźcie za chwilę. Yeah!

0: Mamy 10 czerwca, to Radio Złote Przeboje w środę. Posłuchajmy tylko sprawdzonych wiadomości.
1: Synoptycy znów ostrzegają przed silnym deszczem i burzami. Rolnicy narzekają z kolei na suszę. Mówią, że to będzie trudny rok. Zamieszki w Belfaście po brutalnym ataku nożownika. Agnieszka Trojanowska, BIS. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 9 województw. Od warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Alerty obowiązują najpóźniej do jutrzejszego popołudnia. W związku z taką pogodą swój alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało także SMS-y do przebywających na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. RCB ostrzega przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Rolnicy już wiedzą, że to będzie trudny rok. Mówią o suszy, która daje się we znaki praktycznie w całym kraju i będzie miała wpływ na wielkość plonów, tłumaczy Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci na Kujawach.
2: Susza jest i to niewątpliwa. My dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji Meteo. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
1: Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Zamieszki w Belfaście po ataku nożownika. Według policji ofiara straciła oko. Sąd ujawnił imię i nazwisko podejrzanego, to Sudańczyk Hadi Alodid. Mężczyzna pojawił się rano w sądzie w Belfaście. Podczas posiedzenia pomagał mu arabski tłumacz. 30-letni mężczyzna odmówił skorzystania z pomocy prawnika. Według policji, gdy po ataku trafił do szpitala, powiedział medykom opatrującym mu rękę, że ich zabije. Brytyjski premier Keir Starmer potępił to, co działo się w Belfaście ubiegłej nocy. Powiedział, że akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione. Starmer zastrzegł jednak, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem nożownika, do którego doszło w poniedziałek w nocy na północy stolicy Irlandii Północnej. Oddala się zawieszenie broni w Iranie. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. To z kolei odpowiedź na uderzenie USA, które były odpowiedzią Waszyngtonu na zastrzelenie amerykańskiego helikoptera. Wymiana ciosów może zagrozić porozumieniu pokojowemu. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. A prezydent USA przekazał, że Teheran negocjuje zbyt długo i teraz za to zapłaci. Trwają ostatnie mecze play-off koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Już wkrótce wszystko będzie jasne, ale okazuje się, że nie brakuje niespodzianek, o czym Mateusz Stanicki.
3: W play-offach trwają teraz spotkania o pierwsze i o trzecie miejsce. W obu pojedynkach grają ekipy z Warszawy i obie zaliczyły na początek wpadki. Najpierw o wczorajszym meczu, w którym o trzecie miejsce walczą stołeczne Dziki z AMW Arką Gdynia. Górą okazała się w tym spotkaniu ekipa z Nadmorza, która zwyciężyła 89-84. I to pomimo tego, że faworytem byli Warszawianie, którzy w sezonie zasadniczym w tabeli uplasowali się wyżej niż rywale. Wcześniej w meczu o pierwsze miejsce też doszło do niespodzianki, gdy broniący tytułu koszykarze Legii przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Dziś kolejne spotkanie i emocji na pewno nie zabraknie. Mecz w hali Osir Bemowo rusza o 20:15.
1: Pierwszy rewanż w spotkaniu o brąz w piątek.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kamienica, a chodzi o komedię Teściowe Wiecznie Żywe. Spektakl z lekkością i ciepłem analizuje skomplikowane relacje miłosno-rodzinne i z czeskim humorem zadaje pytania o sprawy najważniejsze. To wszystko w reżyserii Olafa Lubaszenki. Start w sobotę o 16. Przechodzimy do propozycji stand-upu. Możecie wybrać się na występ Sylwii Wiszowatej. Ma ona 25 lat i w komedii jest od niedawna. Zdążyła już jednak skraść serca wielu. Preferuje mocne żarty, często balansując na granicy. Start w sobotę o 19 w Domu Kultury Stokłosy. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Będziecie mogli wybrać się na warsztaty rękodzielnicze w pół na pół. To okazja do wyjścia ze znajomymi i rozwijania umiejętności manualnych. W czwartek będzie można nauczyć się robić plecione koszyki z tkaniny. Początek o godzinie 18.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Od 16-17 stopni na termometrach w Rzeszowie, przez 19 w Warszawie i Bydgoszczy, 21 w Zielonej Górze. No i muszę wam powiedzieć, że gwałtownie może być w zachodniopomorskim. No bo tak poza tym to wszędzie dzisiaj przydadzą się parasole.

Nie chodzi o datę na opakowaniu. O tych produktach, które najpewniej wyrzucamy za wcześnie, powiem wam o 16:30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Tina Turner i w ogóle najwspanialsze gwiazdy i wyłącznie ich największe złote przeboje lat 80. i 90. Przed nami Edwin Collins i piosenka, która pojawiła się w aż 9 filmach, dysponuje pełną listą, i w 17 programach telewizyjnych również dysponuje pełną listą. Zapraszam, A Girl Like You i rok 1995.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
3: Autopromocja.

0: Apache to bezspornie grupa AHA w radiu Złote Przeboje, w którym teraz zaglądamy do kuchni. Uwaga, coś dla tych, którzy nie chcą marnować żywności.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Brązowy banan, zwiędła marchewka czy pomarszczone jabłko często lądują w koszu, choć nie powinny. Jak odróżnić jedzenie, które można jeszcze uratować, od tego, które powinniśmy wyrzucić? Istnieją cztery podstawowe sygnały ostrzegawcze, że nie należy ryzykować. Widoczna pleśń, śliska powierzchnia, wyciekający płyn oraz wyraźny, kwaśny lub nieprzyjemny zapach. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów eksperci zalecają bez wahania wyrzucenie żywności.
1: Dobrze wiedzieć.

spacer po Paryżu zafundowali nam Catherine Deneuve i Malcolm McLaren, chociaż powiem wam, sprawdziłem właśnie, pogoda w Paryżu dzisiaj zupełnie kawiarniana. Max 18 stopni i deszcz. To co, to chyba taniej będzie zostać w Polsce, no i przyjemniej będzie posłuchać największych przebojów lat 80. i 90. u mnie. Taylor Dayen.

Tell It To My Heart i Taylor Dan w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się już godzina 17. Punktualnie o 17 tylko sprawdzone wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny prezydenta Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Trochę więcej na ten temat powiemy Wam za chwilę.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę, 10 czerwca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
1: Poważna susza rolnicza i hydrologiczna w kraju. Rolnicy załamują ręce. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Nowa moda, polska kronika głębokich uczuć, to nowa wystawa w Łodzi. Agnieszka Trojanowska, BIS. Suszą przejmują się rolnicy, mówią o trudnych miesiącach i całym roku. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
2: Jaki ten rok dla rolników?
3: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
1: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej. Z powodu suszy jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA. To informacja prosto z Pałacu Prezydenckiego. Weekendowa wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Wylot prezydenta zaplanowano w dniu imprezy urodzinowej Trumpa, czyli w niedzielę. Niespodzianki nie było. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego odwołania domagał się PiS, ale sejmowa większość odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych. Minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy.
4: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zostaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną.
1: Była to już druga próba odwołania, jaką PiS podjął wobec ministra Kierwińskiego. Sagrada Familia w Barcelonie czeka na odwiedziny Leona XIV. Papież poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Symbolicznie zakończy to trwającą 144 lata budowę bazyliki. Hiszpanie czekali na ten moment. Sagrada Familia to jeden z symboli naszego kraju, mówią Javier i Maria, którzy na uroczystości przylecieli z Alicante.
5: Byliśmy 4 lata temu, 2, i wróciliśmy, a oni ciągle ją budują i ulepszają. To tak, jakby to był zawsze ten pierwszy raz. To właśnie jest wyjątkowe, to cud. Nie mam takich emocji w stosunku do innych ważnych zabytków na świecie, ale ten zawsze mnie zachwyca. Nieważne, ile razy tu jestem, zawsze mnie zachwyca.
1: Dziś przypada 100. rocznica śmierci twórcy Sagrada Familia, architekta Antoniego Gaudiego. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowej Mody Polskiej, kroniki głębokich uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów zgromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawy zwiedzał Bartosz Kądziałka.
6: Marcin Różyc, kurator wystawy.
7: Jaka jest współczesna moda polska?
6: Jest bardzo autobiograficzna. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich.
1: Wystawę będzie można oglądać przez cały najbliższy rok.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Rzeszów i Kielce to 16-17 stopni, 19 w Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, 21 w Zielonej Górze i Szczecinie. W zachodniopomorskim mogą być burze, a deszcz wszędzie.

I tak piosenka po piosence, złoty przebój po złotym przeboju, dotarliśmy właśnie w okolice Fajrantu. Mam nadzieję jednak, że jeśli nawet musicie zostać jeszcze w pracy, odstać swoje w korkach albo macie inne ważne życiowe wyzwania, to będziecie je kontynuować z tymi gwiazdami, które dla was wybrałem. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Susan Vega wystąpi 13 lipca we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki w ramach trasy koncertowej promującej album Flying with Angels. Warto się wybrać, bo i Susan Vega to wspaniała artystka, a i Wrocław to wspaniałe miasto. W lipcu szczególnie. Pozdrawiam Dolny Śląsk, pozdrawiam całą Polskę słuchającą największych przebojów lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Gdybyście wiedzieli, że nikt nie patrzy, to w co byście się pobawili?
3: Takie pytanie zadamy Wam jutro z okazji Międzynarodowego Dnia Zabawy.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

Summer Jam. No i jeszcze w tym roku przed nami Summer Jam. Jeśli nie macie planów na wakacje, to ja będę tutaj na pewno. My tu będziemy. No i słuchajcie, gdziekolwiek byście się wybrali, na pewno będziecie mieć ze sobą Złote Przeboje pod ręką. Wystarczy mieć naszą aplikację na smartfonach. Proszę bardzo, Tanita Tikaram teraz w najlepszej cyfrowej jakości i to zupełnie za darmo, w odróżnieniu od serwisów streamingowych u mnie, no i w aplikacji Radia Złote Przeboje na smartfony.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Wypadek na krajowej drodze 54 między Braniewem a Węzłem. Braniewo południe w pobliżu Józefowa wprowadzono ruch wahadłowy. Problemy także na ekspresówce S19 w pobliżu miejscowości Łążek Garncarski. Tu zderzyły się dwa tiry na jezdni do Rzeszowa. Pozostałe samochody muszą jechać objazdem. Do końca dnia burze i ulewne deszcze w pasie od Mazur przez Mazowsze po Świętokrzyskie i Podkarpackie.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Jolka, Jolka, pamiętasz budka suflera i w ogóle to bardzo fajnie, że jest środa o tej porze, bo już tam na horyzoncie, ja nie wiem, czy to jest weekend, czy to Tomek Brel, dzień dobry.
1: Obie rzeczy wyglądają doskonale.
0: Bo to prawda i wspaniale nam się zapowiadają. Tomku Brelu, jak zapowiada nam się to, co będzie dzisiaj po 18?
1: To, co będzie po 18 zapowiada nam się doskonale. To, co będzie przed 18 też zapowiada nam się doskonale, no bo to będzie utwór, który chyba każdy z nas tańczył przynajmniej raz w życiu. Niektórzy pewnie po latach doszli do wniosku, że to był o ten jeden raz za dużo.
0: No, niektórzy się nie przyznają, ale myślę sobie, jeżeli jesteście gdzieś sam na sam ze sobą i z Radiem Złote Przeboje, to tę makarenę można teraz razem z nami.
1: A nawet trzeba.

0: Właśnie minęła 18, za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Zerkniemy też na pewno do prognoz, bo pogoda mocno kaprysi. Teraz czas na wiadomości sportowe.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jannik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu, po tym jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Roland Garros, przeszedł wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca. Somalijski sędzia Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na mundial, wrócił już do ojczyzny i powiedział, że ta decyzja była niefortunna. Administracja USA twierdzi, że odmówiła mu wjazdu z powodu jego powiązań z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych.
1: Pogoda.
0: W nocy opady deszczu, na wschodzie również burze. Temperatura nocą od 11 stopni w centrum do 16 na krańcach wschodnich. Jutro postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia, wieczorem rozpogodzenia. W pierwszej połowie dnia przelotne opady deszczu i zanikające burze. A temperatura na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni. Zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko. Mam dla Was dzisiaj kilka niespodzianek i też kilka niezwykłych historii. Zaczniemy od piosenki, która, no, mało brakowało, a wykonywana byłaby przez Bryana Adamsa. Podobno bardzo chciał ten utwór kupić, ale niespecjalnie chciał za niego płacić. No i Robert Gawliński powiedział, no nie, urkę.

0: Franz Gall, a wcześniej Urkę, czyli piosenka, jak słyszeliście, na którą wielką ochotę miał Bryan Adams. Chciał ją kupić od Roberta Gawlińskiego. A sama piosenka też ma bardzo niezwykłą historię, bo Robert Gawliński pisał ją w zasadzie jadąc już na nagrania do studia.
1: Siedziałem w ogrodzie jeszcze, jak już się kończyło, wiesz, miksowanie płyty. I Jasiek i Dawa. I już on mówi, słuchaj, no to już tylko ten numer mi został do miksowania. No to śpiewasz, czy go rezygnujemy z niego? Ja mówię, nie, no nie mogę, no dobra, no to... I rzeczywiście ja dopisywałem jeszcze zwrotki, jadąc samochodem tam do Jaśka, w ogóle, wiesz, że mi wpadały pomysły do głowy na sam koniec.
0: Tyle Robert Gawliński, z którym jeszcze na pewno dzisiaj słówko zamienimy. To program Cała Muzyka, za chwilę CC Catch, teraz Duran Duran.

0: Moim zdaniem myślę, że są nerwowi, że to jest nerwowy naród. Nerwowy, niepowściągliwy, nie umiejący do końca powściągać emocji. I te emocje pozytywne, to co się tak podoba, ta słowiańska otwartość jest dobra, ale z drugiej strony negatywne, czyli wszystko to, co wiąże się z agresją i atakiem, też nie umiemy tego powściągać.
1: No nie sposób się z tym nie zgodzić. A dlaczego tak jest? Odpowiedź na to pytanie przynosi inny. Na piosenka, którą znamy doskonale, cytuję, uwaga, uwaga, to dlatego, że nie ma słońca nieomal przez 7 miesięcy w roku, a lato nie jest gorące. Tylko zimno i pada, zimno i pada.

lat 80. Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje pięknie. A za moment będę miał dla was dowody na to, że pewne kawałki się nie starzeją, no bo wyobraźcie sobie piosenka, która liczy sobie ćwierć wieku, a każde jej słowo jest do dzisiaj aktualne. Co to za utwór? Cierpliwości, o tym za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Złote Przeboje w drodze.
3: Duży ruch na ekspresowej siódemce na Mazowszu przed Białobrzegami, kilkukilometrowy korek w stronę Radomia. Dwa samochody osobowe zderzyły się w Warmińsko-Mazurskiem w pobliżu Józefowa. Korek na 54. A w ogóle dzisiaj ślisko, we wschodniej połowie kraju intensywne opady deszczu i tutaj ograniczona widoczność.
1: Twoje radio Złote Przeboje. Yeah!

0: Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność w Radiu Złote Przeboje. Piosenka, która mimo 35 lat wciąż jest aktualna. Kocham Wolność. No, nim faktycznie artyści mogli cieszyć się względną wolnością, no to walczyli z wszechobecną cenzurą, z którą, jak się okazuje, radzili sobie lepiej lub gorzej, a czasami doskonale. Przykładem choćby jest Marchewkowe Pole zespołu Ladybug. Piosenka, która ma drugie, a może nawet i trzecie dno.
1: Marchewkowe Pole, o ogrodzie miewam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, ojczyźnie miewam sny, wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogienicki, który napisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów, prawda?
0: Marchewkowe Pole. Z Janem Borysewiczem jeszcze na pewno dzisiaj słówko zamienimy w programie Cała Muzyka. Teraz Mała Dziewczynka w Wielkim Świecie, czyli Emilia, Big Big World.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. To był rok 1981. No a ja obiecałem, że zamienimy jeszcze słówko z Janem Borysewiczem. Powiem szczerze, zawsze mnie ciekawiło, czy gitarzyści podpatrują od siebie różne sztuczki, na przykład Jan Borysewicz od Grzegorza Skawińskiego, albo odwrotnie.
1: Wiesz co, my się rzadko spotykamy z Grzesiem, ale kiedyś jak gdzieś tam na trasach, bo to często się spotykały nasze, krzyżowały się nasze drogi i gdzieś tam na trasach koncertowych, po koncertach w hotelu się spotykaliśmy, to pamiętam, że były takie sytuacje, że braliśmy gitarę do ręki, on brał, ja brałem i graliśmy. On mi pokazywał jakieś tam rzeczy, ja mu pokazywałem, jakie rzeczy ja gram, także takie rzeczy się robi po prostu. W tej chwili jest dużo prościej na przykład, bo to nie musi być Jan Borysewicz, nie musi być Grzegorz Skawiński. Wystarczy wejść na YouTube'a i po prostu możesz sobie pograć z każdym gitarzystą ze świata, wiesz, to jest fantastyczne, że kiedyś nie było czegoś takiego, że mogłeś na przykład tylko, wiesz, przyłożyć ucho do kiepskiego sprzętu i słuchać muzyków, prawda, jak grają na gitarach czy na innych instrumentach, natomiast w tej chwili jest tak, że widzisz, jak oni to grają i bardzo szybko możesz to pochłaniać po prostu, wiesz, no, można sobie ściągać różne rzeczy, są tacy gitarzyści, natomiast ja nigdy nie byłem takim człowiekiem, który by na przykład uczył się dźwięk od jakiegoś innego muzyka, bo uważam, że to już ciebie troszeczkę uzależnia i cię ukierunkowuje. Ja wolałem jakby sam myśleć nad dźwiękami, które wymyślałem sobie. Stąd się właśnie wzięło to, że zawsze chciałem mieć właśnie własną kapelę.
0: Jan Borysewicz. Teraz w programie cała muzyka Beloved i Sweet Harmony, a po godzinie 19 niezwykła historia pewnej bardzo znanej piosenki. Historia naprawdę bardzo skomplikowana.

0: Właśnie minęła 19, no a to oznacza, że pora na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-0 nad Kubą rozpoczęli tegoroczną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwoni mieli znaczącą przewagę nad rywalami w każdym secie, a mecz trwał tylko godzinę i 15 minut. Jutro zawodników Nikoli Grbicza czeka trudniejsze zadanie. Ich rywalami będą Słoweńcy. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6.
0: Pogoda. Jutro w dzień postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia, wieczorem rozpogodzenia. W pierwszej połowie dnia przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni. W nocy deszcz, a na wschodzie również burze. Temperatura nocą od 11 stopni w centrum do 16 na krańcach wschodnich. Sprawdzałem też prognozy długoterminowe, no i tu mam dobre wiadomości. Od weekendu coraz mniej opadów, coraz wyższe temperatury, co nas oczywiście bardzo cieszy. Muzyczne plany też dopisują Lighthouse Family za chwilę, Samantha Fox, Laura Branigan, a teraz najsłynniejsza Alicja Świata, czyli ta z piosenki zespołu Smokey. 19 już za nami, Tomek Brel, witajcie, zapraszamy.

Lighthouse Family, a wcześniej zespół Smokey, najsłynniejsza Alicja świata. No pamiętam, jak to z wypiekami na twarzy czytałem, o czym jest tak naprawdę piosenka Living Next Door to Alice. Okazało się, że no jak 99% jest oczywiście o miłości i jak to z piosenkami bywa, o miłości nieodwzajemnionej. No bo tak, uwaga, uwaga, on dowiaduje się od swojej znajomej, która ma na imię Sally, że ich wspólna sąsiadka Alicja postanawia się wyprowadzić. Dla niego, jak się okazuje, to szok i koniec świata, bo od prawie ćwierć wieku podkochiwał się w Alice, chociaż nigdy jej tego nie powiedział. A w nim z kolei od 25 lat podkochuje się wspomniana Sally. Strasznie to skomplikowane, dlatego teraz będzie zdecydowanie prościej. I only wanna be with you. Samantha Fox.

0: Laura Branigan and Self Control, czyli wielki przebój połowy lat 80. Przebój, który, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, jest coverem. No bo tak, pierwszy był włoski wokalista o tajemniczym pseudonimie Raf, potem Laura Branigan, ale chyba najciekawsze wykonanie ma na swoim koncie Ricky Martin. Było to na tyle dawno, że jeszcze miał wtedy długie włosy. Poszukajcie w sieci, bo jego wersja jest naprawdę doskonała. Teraz zespół legenda, zespół, który na scenie jest już kilka dekad, ale Muniek Staszczyk twierdzi, że czas działa jak najbardziej na korzyść zespołu Tilaf.
1: Jak grasz długo, to się to na twoją korzyść obraca, bo najpierw jesteś zespołem undergroundowym, potem mówią, fajnie gracie, potem mówią, no Tilaf to już taki stabilny zespół, a potem mówią legenda, nie? I to jest takie, no wiesz, jak grasz długo, to ten czas pracuje na swoją korzyść. Oczywiście nie możesz się tak lenić, no trzeba nagrywać płyty nowe, nie?
0: Zespół Tilaf to choć

0: Pięknie rozkołysany Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, Buffalo Soldier. Za chwilę Magda Wójcik i zespół Goja, zespół, który na scenie jest już kilka dekad. Sprawdzimy też, czy Magda Wójcik zastanawiała się kiedyś, co by było, gdyby karierę musiała zacząć obecnie.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Cutting Crew w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Magda Wójcik i Goja. Smak słów. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Magdą Wójcik na temat tego, jak zmienił się muzyczny świat, jak zmienił się show biznes, no bo teraz chyba najprostszą i najszybszą drogą do zrobienia kariery jest wzięcie udziału w programie typu Talent Show. Czy Magda Wójcik poradziłaby sobie w takim programie?
1: Totalnie bym sobie nie dała rady. Ja już to wiem, że żeby wyjść i się sprzedać, wszystko, co się potrafi w ciągu 3 minut, to jest totalnie dla mnie abstrakcja, ponieważ mnie zżera trema, zżerowałaby mnie trema najprawdopodobniej, gdybym miała wyjść i zaśpiewać jedną piosenkę i się pokazać jakimś jury z jak najlepszej strony. Myślę, żeby mnie zżarła trema, bym poległa totalnie. Kaśka Nosowska powiedziała coś takiego, że nie dałaby rady w takim programie.
0: No na szczęście Magda Wójcik nie musi niczego nikomu udowadniać, a przede wszystkim nie musi zaczynać od początku. Tak swoją drogą za chwilę przekonam was, że Magda Wójcik jest artystką, która doskonale radzi sobie też z nowymi technologiami.

0: Stevie B. Hawkins w Radiu Złote Przeboje. Chwilę temu wywołaliśmy do tablicy Magdę Wójcik z zespołu Goja. Jak sama kiedyś przyznała, ma duszę analogową, kocha na przykład winyle.
1: Kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, na przykład Beatlesów, tylko wiesz, napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze. Znowu winyle są tak popularne, mamy mnóstwo fajnych płyt na winylach i można sobie kupić te, których kiedyś nie mogło się dostać. Winyle, na których się wychowałam, znam na pamięć każdy utwór, każdy dźwięk, ponieważ no, nie wyłączało się, prawda, w trakcie i się nie przerzucało kolejnego utworu, tylko leciały wszystkie utwory i się zna całe płyty od A do Z, no, co jest dzisiaj już niestety rzadkością.
0: Ale Magda Wójcik nie stroni też od nowych technologii, choć sztuczna inteligencja trochę ją przeraża.
1: Teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie.
0: Magda Wójcik. Za chwilę zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Zostańcie koniecznie z nami, a muzycznie też będzie pięknie. Za chwilę Mel C, teraz Alan Parsons Project.

0: Cool and the Gang w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20 i nasza radiowa strefa gości. Strefa gości programu Cała Muzyka.
1: Złote Przeboje.

20 właśnie minęła, przed nami strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, którego słuchaliśmy absolutnie wszyscy, Meslowic w Radiu Złote Przeboje. To dzięki nim absolutnie każde dziecko w Polsce potrafi wskazać na mapie Mysłowice. Warto chyba dodać, że w latach 90., kiedy zaczynali, na pewno tak nie było. Jak z rodzinnych Mysłowic trafili na największe stadiony i sale koncertowe? No bo przecież grali przed Simple Minds czy Iggy Popem z zespołem The Corrs, a nawet raz udało im się spotkać Jimmy'ego Page'a. O tym za kilka minut.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiejsza historia, którą opowiemy wam w naszym stałym cyklu pod tytułem Pewnego razu w muzyce, zaczyna się dawno, dawno temu. Zapewne sami członkowie zespołu Mysłowic zastanawiają się, kiedy minęły ostatnie 3 dekady. Zespół Mysłowic. Za oficjalny start uważa się rok 1992, choć początkowo zespół założony przez Artura Rojka działał pod nazwą Freshman. Nie

0: Zresztą, jeżeli chodzi o nazwę obecną, czyli Mysłowic, historia jej powstania, a właściwie wymyślenia, jest dowodem na to, że światem jednak rządzi chyba przypadek. Słowo Mysłowic panowie z tego zespołu znaleźli na starych, żeliwnych drzwiczkach do pieca kaflowego. Taką wersję ja kiedyś znalazłem w internecie, no i postanowiłem sprawdzić u źródła, jak to było naprawdę.
1: To jest prawda, kiedy nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam, kto to był wtedy, chyba Józek, tak?
2: Józek,
1: sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy Józek albo Lala, powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę, a Lala mówi: ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i ta pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Mysłowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Opcje przez V, przeczytaj sobie.
2: Tak, otwórz, tak, tak. Pamiętam, w ogóle była taka sytuacja z miastem, że miasto nas w ogóle nie istnieliśmy dla miasta. Pamiętam, kiedy któregoś przyjechała, nie wiem, to się było, chyba nazywało wtedy 30 ton, albo jakoś tam
1: tak, Listo,
2: coś tam przyjechali i my już jakby zaczynaliśmy być rozpoznawalni, aczkolwiek jeszcze popularność na nas. Nie byliśmy jeszcze w piku popularności naszym, ale przyjechali dziennikarze i poszli do urzędu miasta i się zapytali wiceprezydenta, no bo chcieliśmy się dowiedzieć, jakie wy tutaj macie zespoły muzyczne. No i się tak rozejrzał po ścianach i mówi: no, mamy chór mieszany, mamy chór męski, jest też orkiestra kopalniana i ten wymienił chyba kilkanaście, ale nas nie wymienił. I dopiero mu tam jakby, bo wiadomo, że oni przyjechali w naszej sprawie wtedy, ale takie mieliśmy układy z miastem. Potem to się zmieniło, jak już staliśmy się popularni, to miasto się z chęcią do nas od tego czasu przyznaje.
0: No i przyznacie, strach pomyśleć, co by było, gdyby panowie zamiast starych, żeliwnych drzwiczek do pieca kaflowego znaleźli na przykład maszynę do szycia firmy Singer. Historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej.

0: Zespół Mysłowic dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce. Jak to ktoś ładnie powiedział, sztuka nie lubi demokracji i każdy zespół powinien mieć wyraźnego lidera. Czy takowy jest w zespole Mysłowic? Na ten temat też kiedyś rozmawialiśmy.
1: Ja wolę porównanie takie, które zawsze często stosowałem, nie mające nic wspólnego z demokracją, tylko tak naprawdę z wyścigiem, ale z wyścigiem kolarskim. Lubię takie porównanie, że my w zespole pracujemy jak w peletonie. Jedziemy razem, razem siebie napędzamy. Raz jeden ma więcej siły, raz drugi ma więcej siły, więc jest na przodzie i ciągnie resztę. Tyle, że na samym końcu nie finiszujemy, żeby się ścigać i wywracać ze sobą, tylko dojeżdżamy razem w równej linii. I no, tak bym ci scharakteryzował pracę zespołu Mysłowic. A jak tam inni sobie układają? No każdy sobie jakoś układa.
2: Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam.
0: Zespół Mysłowic w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce. W radiu Złote Przeboje nie boimy się zadawać niewygodnych pytań. Kiedyś pamiętam, w jednym z wywiadów znalazłem niezwykłe zdanie, które wypowiedział jeden z członków zespołu. A propos pieniędzy, musi być porówno, bo inaczej rodzą się konflikty. I to jest chyba ewenement, nie tylko na polską skalę, ale chyba nawet i na światową.
1: Znaczy, trudno nam też powiedzieć, bo wiesz, jak jest z pieniędzmi. O pieniądzach się niechętnie ludzie mówią, niechętnie rozmawiają. Natomiast my mamy taką zasadę, zawsze mieliśmy też taką zasadę, że wiesz, no pieniądze to jest też pierwsza rzecz, która, jak się pojawiają jakiekolwiek, to jest też pierwsza rzecz, która potrafi każdy projekt rozwalić. Zwłaszcza taki projekt, jak już przed chwilą powiedziałem, trochę jednak oparty na współpracy i bardziej demokratyczny w pewnym sensie niż inne. Więc no najłatwiej jest jednak dla zespołu, jak to jest, jak się dzieli, zwłaszcza, że to jest uczciwe, no bo wiesz, często się mówi, że kompozytorem jest ten albo tamten, ale prawda zwykle wygląda w taki sposób, że ktoś przynosi, no nie wiem, fragment piosenki i ktoś inny mu do tego coś tam zmieni, nie wiem, zmieni rytmikę, zmieni cokolwiek. Wiesz, to są bardzo poważne wpływy na, nie wiem, na kompozycję i tak dalej. Teksty zdarzy nam się pisać wspólnie albo na przykład się ze sobą konsultować i tak dalej, i tak dalej. To nigdy nie wiesz, którego elementu, gdyby go zabrakło, to ta kompozycja nie byłaby taka sama, więc jakby tak pracowaliśmy od zawsze i nam się to sprawdza. To akurat powiem za Mateusza, ale też powiem w imieniu zespołu Mysłowic, że też na przykład Mateusz, jak się u nas pojawił, i to nie są żadne przechwałki, tak jest i tak uważam, że tak powinno zawsze być, to od razu na dzień dobry został przez nas potraktowany po prostu równo uczciwie i został poproszony o to, żeby przynosił piosenki, jeśli komponuje u nas. Często ludzie pytają, czy dajecie taką szansę innym ludziom i tak dalej. My nie dajemy szansy, bo wszyscy mają obowiązek generalnie u nas współpracować, współdziałać. Jeśli masz pomysł, to po prostu mów, bo wszyscy skorzystamy. Jeśli masz piosenkę, to ją przynieś, bo wszyscy też na tym będziemy korzystać. Jeśli wychodzimy na koncert i gramy koncert, to wszyscy tak samo na nim ciężko pracujemy, więc dlaczego miałby być, nie wiem, na przykład, nie wiem, nierówne zarobki, no to w ogóle jest absurdalne.
0: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce ponad 30-letni kawałek historii polskiej muzyki, czyli zespół Mysłowic. Oczywiście nasza historia, nasza opowieść jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce historia, która zaczęła się w latach 90. w Mysłowicach. A skoro już o Mysłowicach mówimy, to trudno nie dostrzec analogii między zespołem Mysłowic a takimi formacjami jak choćby Chicago czy Boston. Dziennikarz muzyczny Leszek Gnoiński kiedyś powiedział: Mysłowice, 100 tysięcy mieszkańców. Do wczesnych lat 90. miasto było znane co najwyżej ze swoich kopalń, dopóki tych 5 gości nie zamieniło miasta górniczego w miejsce, które każdy potrafi znaleźć na mapie Polski. Yeah.

0: zagadka. Dzisiaj zespół Myslowic, który zafundował jakiś czas temu swoim fanom bardzo długą przerwę, 13 lat. Tyle czekaliśmy na jedną z płyt, płytę pod tytułem Wszystkie narkotyki świata. Płytę, żeby nie było wątpliwości, o miłości. Na pytanie, dlaczego tak długo czekaliśmy na ten krążek, jeden z członków zespołu Myslowic powiedział: nasze piosenki potrzebują poleżeć.
1: Tak, my jesteśmy takim zespołem, który potrafił potrafi komponować w taki sposób, że na każdej próbie powstałoby 5 piosenek. I a że mamy próby dwa razy w tygodniu, także przez 10 lat, to proszę sobie wyobrazić, ile mogłoby powstać piosenek. Powstało o połowę mniej.
2: Dlatego chcę wyobrazić, ile nie powstało.
1: Dlatego też to tak długo trwało. I trzeba spośród takiej ogromu ilości piosenek wybrać te 15. I potem one właśnie muszą się tak uleżeć u nas w serduchach pisarzy, literatów, którzy ubierają te piosenki w uczucia pisane. Te piosenki muszą do nas zacząć mówić, zacząć machać takim, a nie innym uczuciem.
2: Wszystko należąco.
1: I no też. I wtedy one dostają skrzydeł już tak totalnie.
0: A tak swoją drogą to płyta, o której wspominamy, według plotek miała być stylizowana na zespół The Beatles czy też Boba Marleya. Ale ten pomysł ponoć panom z zespołu Myslowic wybito z głowy.
2: Kto to powiedział, przyznać?
1: No, ja tam jeszcze powiedziałem o Sepulturze też. Też mówiłem. Ale my zawsze jak już mamy tych numerów aż tyle, gramy je po raz setny na próbie, to przearanżowujemy właśnie na Marleya, właśnie na Sepulturę. Już się nam nudzi. I potem przychodzi taki Aleksander Kaczmarek, producent, i mówi: ale panowie, no po co to Sepultura? Po co ten Bob Marley? Przecież wy jesteście Myslowic, grajcie jak Myslowic, no i zostało jak Myslowic.
2: I mówi to człowiek, który się nazywa Powaga, to zapraszam.
0: Nowy wokalista zespołu Myslowic, kiedy sam zespół startował w latach 90. miał 4 lata. I zapewne, kiedy był nastolatkiem, słuchał zespołu, w którym obecnie śpiewa. Jakie to jest uczucie?
3: Tak, to prawda, co powiedziałeś. Miałem 4 lata, jak oni zaczynali. I tak naprawdę ja byłem fanem zespołu od chyba, nie wiem, 12-13 roku życia. Ten zespół wyznaczył jakby muzykę, której później słuchałem. No i właśnie taka sytuacja wystąpiła, że jestem wokalistą. I dla mnie to było spełnienie marzeń tak naprawdę. I do dzisiaj jestem wdzięczny losowi, że tak pokierował moim życiem.
2: Tak, Mateusz od każdej próby płaci nam po 50 zł, jak może przyjść.
0: A tak zupełnie poważnie. Wspominaliśmy lata 2019-2020, czyli okres pandemiczny. Okres, w którym cała branża koncertowa i nie tylko koncertowa miała poważne problemy finansowe w związku z lockdownami. Wielu muzyków rozważało wtedy przebranżowienie się. Czy zespołowi Myslowic udało się ten okres przejść suchą stopą?
2: Znaczy w tym sensie to nie. To znaczy suchą stopą to wydaje mi się, że nikt nie przeszedł. To jest takie, wiesz, łatwo odpowiedzieć, ale nas też dotknęła bardzo ta pandemia, zwłaszcza, że generalnie dotknęła naszą część biznesu, show biznes bardzo dotknęła. Chyba najdłużej dotykała

0: i państwo nam najmniej pomagało i w ogóle i w szczególe, wiadomo, byliśmy w trudnej sytuacji. Natomiast chyba nigdy nie braliśmy pod uwagę złożenia broni, nie w takim momencie, wiesz, rok wcześniej, zanim się zaczęła pandemia, chyba rok wcześniej.
1: Tak, ja dołączyłem dosłownie do zespołu rok przed pandemią, zagraliśmy, udało nam się zagrać pierwszą, powiedzmy, jeden sezon, trasę koncertową, no i nagle po tym nastąpiła pandemia i wszystko musiało być zatrzymane i nie graliśmy przez chyba 2 lata, tak?
0: No na pewno nie graliśmy przez parę miesięcy, bo to było...
1: Tak regularnie o tym mi
0: chodzi. Tak, bo, no mówię, ale właśnie nie graliśmy przez parę miesięcy, nawet na próbach nie graliśmy, bo...
2: Tak, ja powiedziałem, że nie będę przychodził, bo oni będą zarażać.
0: Tak, bo Wojtek...
2: I zostałem tam. I wtedy, słuchajcie, nauczyłem się robić kafelki, otworzyłem YouTube'a, nauczyłem się robić kafelki i nauczyłem się robić saunę i zbudowałem saunę w domu. Także moja żona mi mówi, ty, bo jak tak nie będziecie grać jeszcze trochę, no to może byś otworzył jakąś działalność gospodarczą, będziesz robił sauny, no spoko, Oleńka, no jasne.
3: Jakby to powiedział klasyk, zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej. Zespół Mysłowic dzisiaj w pewnego razu w muzyce, ponad 3 dekady na scenie. Czy po takim czasie tworzenie muzyki jest łatwiejsze, czy też nie? Tomek Lipiński kiedyś powiedział, że muzykę, owszem, pisze się łatwiej, ale z tekstami problem jest coraz większy, żeby nie popaść w banał.
2: Z muzyką jest łatwiej, bo mamy doświadczenie większe, a z tekstami? No z tekstami chyba też jest łatwiej, bo też mamy większe doświadczenie.
3: Dzisiaj w pewnego razu w muzyce zespół Mysłowic, czyli zespół, który sprawił, że każde dziecko w Polsce potrafi na mapie wskazać Mysłowice. A jak wyglądała ich droga z Mysłowic na największe światowe areny i do największych sal koncertowych? O tym w pewnego razu w muzyce już za kilka minut. Zostańcie z nami.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski show biznes, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby na początku lat 90. Artur Rojek nie powołał do życia zespołu Mysłowic. Historia zna kilka przykładów zespołów, których nazwa pochodzi od nazwy rodzinnego miasta. Wystarczy wspomnieć choćby Boston czy też Chicago. I to właśnie dzięki panom zespołu Mysłowic. Absolutnie każde dziecko w Polsce potrafi na mapie pokazać Mysłowice. W latach 90., kiedy zaczynali, na pewno tak nie było. Nie pod...

0: I być może faktycznie nie ma szans, by powtórzyła się historia z początku lat 90. Zespół Zmysłowic, nieoczekiwanie pewnie dla samych siebie, przeskakuje do muzycznej pierwszej ligi. Koncerty z Iggy Popem czy też zespołem Simple Minds. Czy mieli wtedy świadomość tego, co dzieje się wokół nich?
1: Mieliśmy świadomość, bo bez tej świadomości nie zainwestowalibyśmy tyle, nie ukrywam, pieniędzy, bo to z własnej kieszeni płaciliśmy sobie na początku za to wszystko, potem oczywiście zarabialiśmy już na zachodzie normalne pieniądze, a po drugie mnóstwo wysiłku, to są ogromne wysiłki logistyczno-finansowe, także musieliśmy być naprawdę ogromnie świadomi tego, w czym uczestniczymy i to było naprawdę dla mnie osobiście, myślę, że dla może nie wszystkich chłopaków w zespole, ale spełnienie naszych marzeń. Grać przed hip-hopem, grać przed zagranicą, jeździć, nie wiem, do takiej Szwajcarii, wchodzisz na koncert do klubu w Szwajcarii wielkości naszej warszawskiej Studoły, ten klub jest pełen i wszyscy śpiewają teksty nasze.
2: Ja ci muszę powiedzieć, że ja miałem na odwrót.
1: Pałeś się.
2: Nie, ten czas przeleciał. To było tak intensywne życie, że ja trochę tego nie zauważałem. Znaczy zauważałem, widziałem, co się dzieje. Dla mnie to było takie wchodzenie na górę i w pewnym momencie, no nie wiem, bardzo szybko, bardzo intensywnie się to działo i jakby mam takie wrażenie po latach, że trochę sobie tego nie odczułem, nie dałem sobie trochę czasu. Zawsze mi się wydawało, że to jutro. Na następnym koncercie, na następnym wyjeździe i tak dalej. Trzeba łapać życie tak na gorąco, na bieżąco. Czas rzeczywisty to jest jedyny, jaki mamy.
0: Na jednym z takich koncertów spotkali za kulisami na tak zwanym backstage'u swojego idola Jimmy'ego Page'a. Spotkanie nie do końca przebiegło tak, jak planowali. Po latach nawet żartują, że zabawiali Jimmy'ego Page'a rozmową.
1: Właśnie nie, kurkowodno, że tak powiem brzydko. Tam na zachodzie jest tak fajnie, że nie ma zespołów stąd czy stamtąd, ze wschodu, zachodu, gwiazd takich. Wszyscy są na jednym wielkim backstage'u na tych festiwalach. No i wiesz, idę sobie tam na tym backstage'u, idę i widzę z daleka Jimmy'ego Page'a. Ja mówię, nie, niemożliwe, to jest niemożliwe. Jimmy Page, mówię, podejdę do niego, opowiem mu, że jest moim gwiazdą, moim bogiem i w ogóle będę z nim gadał. Podchodzę do niego, powiedziałem hi. Ten powiedział hi. No i uciekłem. No musielibyście państwo widzieć minę na przykład Michaela Stipe'a, kiedy byliśmy też na jednym z takich backstage'y i my wszyscy jak takie małpy, za przeproszeniem, lataliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia z tymi artystami. Oni tam, już dla nich to była jakaś nowość, jak jesteś kolesie na backstage'u, na takim private tam place, jak to się mówi. A my do nich, wiesz, podlatywaliśmy, robiliśmy sobie z nim zdjęcia, z Gahamem, z Grolem. Szaleliśmy tam na tym backstage'u.
0: Od lat 90. czy też wczesnych 2000. standardy koncertowe w Polsce mocno się zmieniły. Czy pod tym względem dogoniliśmy Zachód? Czy też może w ogóle nie mamy się czego wstydzić?
2: Też zależy, no ale Zachód też jest, wiesz... Zachód jest zachodem, to różnie wyglądały koncerty, inaczej wyglądały w Szwajcarii, gdzie wszystko było takie trochę po niemiecku, ale wiesz, poważnie, porządnie zorganizowane, robiło na nas duże wrażenie, ale całkiem inaczej wyglądało to w Anglii, gdzie w Anglii to w ogóle, ja nie mówię o trasach dużych z Korsami czy tam z Iggy Popem, tylko takich zwykłych koncertów w klubie, na przykład Borderline, w którym graliśmy, to było prawie jak w megaklubie w Katowicach, tam dużej różnicy nie było.
1: W megaklubie były ładniejsze toalety.
2: Tak,
1: tam na zachodzie, tam był strach wejść do toalety, były takie naklejki z wszystkich zespołów świata i w ogóle, pomalzane, brzydko, brudno.
2: Tak, no było osobliwie.
1: U nas to był świat w Polsce.
2: Tak samo w Glasgow, pamiętasz ten mały klub?
1: No tam też była brzydka toaleta.
2: Ale to w ogóle pokój był mały, wszystko było takie, że aż się dziwiliśmy, więc jakby wiesz, w Anglii wszystko jest takie było jakby jeszcze z lat 90. po angielsku. Ale już szczerze mówiąc w Europie tak zwanej kontynentalnej, tak to się chyba mówi, to tam był trochę inny poziom. To gdzie nie wjechaliśmy, to było świetnie, to można było, no naprawdę, robiło to na nas wtedy duże wrażenie i faktycznie Polska była daleko.
0: No na szczęście dogoniliśmy Zachód, a w niektórych aspektach nawet znacząco przegoniliśmy. Zespół Mysłowic dzisiaj w pewnego razu w muzyce, ponieważ w tym cyklu pojawiają się czasami niezwykłe historie, to za kilka minut jedna z nich. Zajrzymy do garderoby zespołu Mysłowic.
3: Pewnego razu w muzyce. Thank you. Radio Złote Przeboje. Radio

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który bez wątpienia odmienił polską muzykę. Zespół Mysłowic, który bardzo szybko z rodzinnych Mysłowic wylądował w muzycznej pierwszej lidze, grając razem z takimi gwiazdami jak Iggy Pop, zespół The Corrs, Simple Minds czy R.E.M. No a ja obiecałem, że pobawimy się w nasze radiowe niedyskrecje. Nie pod...

0: No właśnie, obiecałem, że zajrzymy do garderoby zespołu Mysłowic, bo różni artyści w trasy koncertowe zabierają czasami bardzo niezwykłe rzeczy. Czy panowie z zespołu Mysłowic mają jakieś swoje własne koncertowe fetysze?
1: Przemek wozi ze sobą automat przeciwko chrapaniu.
2: Ale to nie jest w ogóle do garderoby temat, tylko do pokoju.
1: Tak? Ale to jest taki dla mnie zaskakujący fetysz, taki...
2: No bo nie chrapiesz, znaczy chrapiesz, tylko jeszcze cię żona sypialni nie wyrzuciła, a poza tym nie masz bezdechu samego.
1: No tak, ale poza, powiem państwu szczerze, że ja niekiedy zdarzało mi się spać koło Przemka w pokoju, no to ściana, łóżko, to
3: drgało.
2: Tak, to nie było niekiedy, bo to lata, były takie lata, w którym przebywaliśmy ze sobą, spaliśmy ze sobą więcej niż z własnymi małżonkami, że się tak wyrażę. I zawsze w środku nocy ja tam gdzieś spałem, coś mi się śniło i nagle coś w ogóle, coś mnie typało, patrzę tu. Klapek leży obok, nie? Rozglądam się w ogóle? Nic. No i idę spać dalej i znowu śpię, chyba zasypiałem, nagle znowu mnie coś budzi. Patrzę, drugi klapek leży, mówię, co jest grane, nie? Oglądam się w prawo na Wojtka, a tam cała pierzyna się trzęsie ze śmiechu w ogóle. Albo robił, co ty mi robisz? Coś pitał, gwizdałeś mi chyba.
1: A różne rzeczy wodą cielą, różne rzeczy.
2: Były. Śmieszne rzeczy były, ale szczerze mówiąc, ja miałem szczęście,
1: bo rozpędzili, to moglibyśmy poopowiadać trochę.
2: Ja zasypiałem pierwszy, ale jak kilka razy zasnąłem po tobie, to wcale nie jesteś specjalnie.
1: Bo ja przyjechałem, ja przychodziłem po imprezach pokoncertowych.
2: Nie, po imprezach, tyle, że ja chrapię jak całe stado niedźwiedzi, a ty jak tam jeden, dwa, tam parka ewentualnie. Wojtek to nie pamięta, ale ja z kolei woziłem ze sobą taki ręczny mikser.
1: Ja do truskawek.
2: Do truskawek i zawsze to jak pamiętam, jeździliśmy, to się zatrzymywaliśmy się, jak sprzedawali truskawki i kupowało 2 kilogramy truskawek. Jarek woził wtedy taki duży, tak a la nocnik, takie coś. Kupowaliśmy jogurt czy mleko w ogóle i robiliśmy sobie w samochodzie... Koktajle.
3: Ja muszę jeszcze przyznać, że przepraszam, że wtrącam się, ale
2: a ty masz rurkę
3: z takich niestandardowych rzeczy, myślę, i nie rock'n'rollowych zupełnie, to wożę ze sobą urządzenie, które nazywa się nebulizator. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jest to pewnego rodzaju inhalator i po każdym koncercie albo przed robię sobie po prostu nebulizację z soli fizjologicznej, żeby mój aparat mowy był w stanie po prostu udźwignąć ciężar koncertowania.
1: To jest świetny pomysł. Na dowcip, ja mu tam naleję wódki.
2: A jeszcze muszę powiedzieć, że mnie zawsze szokuje z kolei przed koncertem, jak już po tej nebulizacji prawdopodobnie, to jeszcze masz jakieś takie ćwiczenie, że chodzisz z kubkiem i dmuchasz do
1: rurki. Z rurką.
2: Przez 20 minut chodzi...
3: Z silikonową rurką i butelką wody napełnioną do połowy.
2: I dmucha i robi te bąbelki.
3: Tak ćwiczę po prostu i rozgrzewam się.
0: No tak swoją drogą to jesteśmy rozgrzani. Zespół Mysłowic dzisiaj w radiu Złote Przeboje, zespół Legenda. W ich coraz dłuższej biografii znaleźć można rzeczy niezwykłe. Choćby historię, jak to Janusz Kamiński odrzucił ofertę Martina Scorsese, by móc pracować z zespołem Mysłowic. A chodzi o teledysk do Sound of Solitude. Co się czuje w takich sytuacjach?
2: No, i co tu powiedzieć, nie? Co tu odpowiedzieć? To powiem ci, co czuliśmy, ale powiem ci, co czuję teraz. Czuję, że jednak dobra historia po prostu sprzeda każdą sytuację. Ja nie wiem, czy taka jest prawda, że on odrzucił...
0: No tak mówił, podobno.
2: No wiesz, różni ludzie różne rzeczy opowiadają.
1: Może to Scorsese jego odrzucił kandydaturę. Dobra, no to zrobię tym Mysłowicom ten teledysk.
2: Wiesz co, to jest świetny człowiek akurat, Janusz Kamiński, więc pamiętam, że kiedy nagrywaliśmy ten teledysk, to tak, żeby było łatwiej, to on tam na przykład coś mi tam gadał cały czas, coś na mnie się lekko wyżywał. Tam mnie jakoś tam przezywał, no, nie wiem, nie pamiętamy teraz dokładnie.
1: Ja też nie pamiętam.
2: I w każdym bądź razie, i to tak trwało i potem jakby ten teledysk zakończyliśmy, współpracę teledysku zakończyliśmy tym, że myśmy od razu grali szybko koncert w Stodole i on przyszedł na ten koncert. My specjalnie dla niego zagraliśmy tam chyba z pół godziny psychodeli, tam wszystko było, Miki, Good Day My Angel, Myszy i Ludzie, no wszystko po prostu szło jedno po drugim. Koncert się skończył, przychodzi Janusz Kamiński, tak jakoś dziwnie wygląda, ja mówię, kurde, chyba mu się nie podobało. On przychodzi, bierze mnie za rękę i mówi, Przemek, ja cię bardzo przepraszam.
0: Piękna historia. Zespół Meslowic w Radiu Złote Przeboje w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Być może to właśnie ten zespół spowodował, że w Mysłowicach prężnie rozwija się scena muzyczna. Tak swoją drogą, czy panowie z zespołu Meslowic rozważali przeprowadzkę do Warszawy, która jest umownym centrum polskiego show biznesu?
2: Nie wiem, czym myśleliśmy. Nie mieliśmy takich potrzeb. Wydawało nam się zawsze, że i to też trochę nam robi specyfikę tego zespołu, że my jesteśmy trochę zawsze nie stąd, czy nie z Warszawy i zawsze jesteśmy tacy mysłowicy i śląscy, więc o tym nie myśleliśmy. Słuchaj, jesteśmy bardzo dumni, jeśli o to chodzi, że trochę faktycznie Mysłowice przestały się kojarzyć tylko z kopalnią węgla kamiennego. Chociaż tych różnych rzeczy, z którymi Mysłowice mogło się kojarzyć, było trochę więcej. W Mysłowicach jest Trójkąt Trzech Cesarzy, czyli takie miejsce, gdzie zbiegały się wszystkie trzy zabory. Kiedyś był chyba jakiś masowiec, a jeśli nie mylę, który się nazywał KWK Mysłowice i tak dalej. Tak, trochę tych historii, niekoniecznie nawet dobrych, też jest więcej. Mysłowice były centrum emigracji na przykład do Stanów Zjednoczonych w okresie międzywojennym. Mysłowice, powiem ci, że jest o czym opowiadać, ale w sumie tak jak mówisz, ważne, że wszyscy wiedzą, gdzie to na mapie leży.
4: Pewnego razu w muzyce.

Oczywiście słowo legenda często bywa nadużywane, ale w tym przypadku pasuje idealnie. Prawdziwa legenda muzyki, czyli Dave Stewart. Jak doszło do jego spotkania z Annie Lennox? Czy kiedykolwiek zastanawiał się, jak potoczyłoby się jego życie, gdyby nie ona? Jak zmienił się świat muzyki, odkąd jest na scenie? A o tym za chwilę porozmawiamy.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki, Dave Stewart. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Mam się bardzo dobrze, dziękuję. U mnie jest dopiero godzina 14.
0: Minęło prawie 50 lat, odkąd świat dowiedział się o zespole Eurythmics. Na pewno porozmawiamy o tym, jak świat muzyczny się zmienił, ale muszę cię zapytać przede wszystkim o jedno. Z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta po wszystkich tych latach na scenie?
2: Still being alive.
1: Z tego, że jeszcze żyję?
2: Yeah.
1: Tak, minęły chyba 43 lata od powstania zespołu Eurythmics. W 1981 wydaliśmy album In the Garden, który był bardzo eksperymentalny. Myślę, że to właśnie on uświadomił mi, że jeśli naprawdę chcesz, by muzyka brzmiała tak, jak tego pragniesz, musisz zacząć robić to samemu. Myślę, że to, z czego byłem wtedy naprawdę dumny, to fakt, że byłem w Niemczech z Connym Plankiem w studiu. Pozwolił mi eksperymentować i zrozumieć, że nie ma żadnych zasad. Możesz ryzykować. Kiedy w końcu udało mi się kupić tani sprzęt, stworzyłem album Sweet Dreams, w zasadzie bez niczyjej pomocy. Mieliśmy kilku przyjaciół, ale głównie stworzyłem go sam z Annie Lennox. Byłem bardzo podekscytowany każdego dnia, że mogę iść do tego miejsca, w którym nagrywaliśmy ten album, ale to było bardzo dziwne miejsce.
2: But the factory made a lot of noise, like boom. So every time Annie was singing.
1: Nie mieliśmy pieniędzy, więc nagrywaliśmy go na dachu fabryki. Niestety, fabryka generowała dużo głośnych dźwięków, przez co musieliśmy robić wiele przerw, żeby Annie mogła śpiewać w ciszy. No ale udało nam się stworzyć ten album. Pamiętam, że poszedłem zobaczyć, jak wygląda produkcja naszych winyli. Widziałem, jak je robili i wtedy pomyślałem, wow, naprawdę zrobiłem ten album od początku do końca. Uważam, że właściwie to jest niesamowite, kiedy decydujesz się zrobić coś samodzielnie od początku do końca. Nieważne, czy to obraz, książka, wyścigi kolarskie, maraton, czy po prostu chcesz nauczyć się, jak przyrządzić lasagne. Po prostu zacznij i zrób to wszystko sam. Jeśli coś wychodzi naprawdę dobrze, jest to wspaniałe uczucie. Ale to nie jest tak, że dopiero kiedy coś staje się hitem, mówisz wow i jesteś z siebie dumny. Cieszyłem się z tego albumu, zanim stał się hitem. Nie spodziewałem się, że w ogóle stanie się rozpoznawalny, ale dokonałem tego. But I'd actually
0: done it, you know? Dave Stewart dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak mogłaby się potoczyć twoja kariera, twoje życie, gdybyś nigdy nie spotkał Annie Lennox?
2: Interesting, I don't know. Vice versa.
1: To ciekawe pytanie. Szczerze, nie wiem. Oboje nie wiemy, co by się wydarzyło, gdybyśmy się nigdy nie spotkali. Annie tworzyła piosenki na harmonium, a ja byłem po nauce bluesa i miałem obsesję na punkcie tego typu muzyki. Mieliśmy więc taką mieszankę Annie, która uczyła się muzyki klasycznej, i mnie, człowieka, który miał obsesję na punkcie muzyki od The Rolling Stones aż po The Clash. Trudno powiedzieć, co by się stało, gdybyśmy się nie spotkali. Może byłbym w jakimś innym zespole, ale wiesz, tego po prostu nie da się przewidzieć. To tak jakby spytać, co gdybyś nigdy nie poznał swojej żony albo nie wzięła ślubu z twoim chłopakiem. Nie da się tego przewidzieć. Po prostu jakimś dziwnym trafem spotkaliśmy się. Natomiast dziwne jest to, jak poznaliśmy się z Annie. Ona wyszła z małej restauracji, gdzie pracowała jako kelnerka, a ja stałem na zewnątrz. Myślę, że w sekundzie, w której się poznaliśmy, coś po prostu zaiskrzyło. Praktycznie nie przestaliśmy rozmawiać od tamtej chwili przez jakieś 40 lat.
2: And some people have that happen to them, you know, and
1: niektórym ludziom coś takiego się po prostu przytrafia. Przechodzisz wtedy przez roller coaster wszystkich możliwych emocji. Ale większość ludzi nie przeżywa tego wszystkiego, jednocześnie stając się sławnymi.
2: Annie and I were a couple.
1: Annie i ja byliśmy parą przez 4 lata, potem zdecydowaliśmy, żeby nią nie być, a zamiast tego tworzyć duet i założyć Eurythmics. A potem Eurythmics stało się ogromnym duetem, grającym na wielkich stadionach. Zazwyczaj jest odwrotnie. Zwykle pary tworzą się będąc w zespole, a dopiero potem się rozstają, przez co często rozpada się też zespół, tak na przykład było ze Stevie Nicks.
2: Was a lot more than being a couple from the beginning. It was like we had some weird connection about ideas.
1: Nasza relacja od początku była czymś znacznie większym niż tylko byciem parą. Mieliśmy ze sobą jakieś dziwne połączenie, od pomysłów przez wszystko, co dotyczyło świata, sposobu życia, muzyki. I to trwało bardzo intensywnie przez całe lata 80.
2: And toured the world constantly, so.
1: Zrobiliśmy 8 albumów w 10 lat i ciągle koncertowaliśmy po całym świecie. To było mnóstwo pracy. Co dziwne, wiele z tych utworów jest wciąż granych non-stop. Wtedy nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić, a już na pewno nie byłem w stanie wyobrazić sobie tego, że ludzie biorą swoje telefony i korzystając z jakiejś platformy streamingowej, Spotify czy innej, podłączają się do głośników przez Bluetooth i odtwarzają Here Comes the Rain Again. Wiesz, to jest dziwne.
2: And playing Here Comes the Rain Again, you know, it's like weird.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje fantastyczny gość Dave Stewart. Oczywiście jeszcze się nie rozstajemy. Za moment porozmawiamy o tym, jak zmienił się show biznes w ciągu ostatniego półwiecza.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.
4: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: song.
1: Dzisiaj w programie cała muzyka, fantastyczny gość, prawdziwa legenda, Dave Stewart. Muszę cię zapytać o to, jak zmienił się show biznes w ciągu tych 50 lat, bo kiedy zaczynałeś, nie było na przykład streamingu. Co sądzisz o serwisach takich jak, nie wiem, Spotify, Tidal?
2: Well, they're two different kind of things, but
3: cóż, to dwa różne typy usług, ale w pewnym sensie wszystkie serwisy streamingowe jak Apple, Amazon czy Spotify rozwiązały jeden problem, ale stworzyły ogromny inny problem dla artystów. Chodzi mi oczywiście o system płatności.
2: Because a lot of artists who had a record label. And then streaming happened. The record labels.
3: Wielu artystów, którzy mieli kontrakty z wytwórniami przed erą streamingu, nadal otrzymuje tantiemy w starym systemie. Teraz te tantiemy to zaledwie procent z procentu z procentu, co oznacza, że ich ostateczny zarobek to mikroskopijna część faktycznych wpływów. Jeśli płyta kosztowała $12, a ty dostawałeś dolara od każdej sprzedanej płyty, to nawet jeśli nie miałeś dobrego kontraktu z wytwórnią, wiedziałeś, że otrzymujesz dolara od każdej sprzedanej sztuki. Jasne, nie miałeś pełnej kontroli nad księgowością i mogły być miliony płyt sprzedanych na lewo, o których nie wiedziałeś. Ze streamingiem jest tak, że widzisz wszystkie fakty. Mogę co miesiąc sprawdzić, ilu mam słuchaczy miesięcznie. Ja na przykład mam chyba około 15 milionów. Tyle, że to wszystko przechodzi przez Universal, Sony, a potem jeszcze przez ten zakątek i tamten. To tak jak Snoop Dogg, który wstaje i mówi: co jest, kurde, mam miliard streamów, a dostaję tak mało kasy? To samo dotyczy zwłaszcza młodych artystów, którzy dopiero zaczynają. Dla nich to praktycznie niemożliwe, żeby dobrze na tym zarobić. Kiedy ja byłem młodym artystą jeszcze w moim rodzinnym mieście, miałem mały duet z moim nauczycielem i nikt nas nie znał. Graliśmy w klubie folkowym, zrobiliśmy nawet winylową epkę, sami opłaciliśmy jej druk i sprzedawaliśmy ją w tym klubie, a co więcej, faktycznie dostawaliśmy za to pieniądze. Myślę, że wszyscy młodsi artyści wracają do tego sposobu myślenia. Musimy po prostu jeździć i sprzedawać nasze koszulki, nasze limitowane winyle czy cokolwiek, co tylko możemy, bo na streamingu nie da się polegać. Nie da się założyć zespołu i jeździć z miasta do miasta, grać koncerty i utrzymywać sprzętu z tantiem ze streamingu.
1: Rozmawiamy o pieniądzach ze streamingu, ale jedna rzecz mnie zastanawia. Czy to dobrze dla przemysłu muzycznego, że słuchacze przestali traktować płyty jako zamkniętą całość?
3: Tak, wiem, widzisz. Jednym z powodów, dla którego mówiłem o tych tantiemach, jest to, że pracuję z wieloma młodymi muzykami, którzy po prostu uważają to za niemożliwe, aby zarabiać na streamingach. Obecnie produkuję muzykę dwóch artystów. Jeden z nich ma dopiero 18 lat, a drugi 23. To, że ludzie nie traktują albumu jako kompletnego dzieła, traci sens tego, że poświęciłeś lata, miesiące czy cokolwiek innego na stworzenie albumu, który ma pewną kolejność, a utwory są ze sobą powiązane poprzez fabułę i narrację. Nieważne, czy to jest Dark Side of the Moon, Pink Floyd, czy Harvest, Neila Younga, czy cokolwiek innego, ale teraz, kiedy coś zostaje wrzucone do streamingu, jest po prostu rozproszone, pomieszane wszędzie. Ludzie mają tendencję do tego, żeby wybierać na przykład dwie piosenki zmiksowane w jedną, albo to, co sztuczna inteligencja im podpowiada, żeby przesłuchali: lubisz tamten utwór, to na pewno spodoba ci się ten, a ty mówisz nie.

0: AI will become more and more efficient at understanding.
1: Nie lubię tego. Nie, tego nie lubię. Lubię tamto, co sam wybrałem. Oczywiście, sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej efektywna w rozumieniu osobowości człowieka, tego, co lubi, a czego nie lubi, w zależności od tego, jak dużo danych jej dostarczysz lub jak ją nauczysz. To jest jak taki gigantyczny mózg, który zbiera wszystkie dane i mówi, ach, taki właśnie jesteś. A ty na to, wow, 99% racji, ale to nie to samo, co stanie w kolejce na deszczu przed sklepem płytowym, tak jak to robiliśmy, bo David Bowie wydał nową płytę, a sklep miał tylko 20 egzemplarzy, a przed wejściem stało 40 osób. Jest w tym jakieś podekscytowanie, tym robieniem rzeczy razem z innymi ludźmi, które było związane z koncertami, z kupowaniem płyt. Kiedy byłem młody na wschodzie Anglii, w Sutherlandzie, może tylko jedna osoba miała pieniądze, żeby kupić płytę. Więc wszyscy szliśmy do niej, do domu, ona ją włączała, a my leżeliśmy na podłodze i słuchaliśmy z obu stron. I wszyscy o tym rozmawialiśmy.
0: It's interesting. Everything is. It's not just music.
1: Wszystko zmienia się teraz tak szybko z powodu internetu, z powodu AI i miliona innych powodów. Nie można powiedzieć, że to jest wspaniała rzecz dla którejkolwiek z dziedzin. Przemysł fast foodowy, czy te wszystkie inne rzeczy, które są na sprzedaż, tego po prostu jest mnóstwo. A jednocześnie są ludzie, którzy nie mają nic w innych krajach, toczą się wojny, to jest jakby zupełnie inny świat niż ten, w którym się urodziłem.
0: Obviously, if you go back 500 years, there was wars raging, but people had to march to another country and hit them on the head with an axe. But like,
1: oczywiście, jeśli cofnąć się o 500 lat, też szalały wojny, ale ludzie musieli maszerować do innego kraju i uderzać wrogów toporem w głowę. Teraz jednak mamy cyberataki. Któregoś dnia rozmawiałem z przyjacielem, który mieszka w Hiszpanii i zarządza tymi młodymi chłopakami, których produkuje. W pewnym momencie przestał odpowiadać na maile i moje telefony. Po jakimś czasie zadzwonił do mnie z lotniska i powiedział mi, że był cyberatak, dlatego nie odpowiadał na moje wiadomości. Taki cyberatak może zaatakować wiele ważnych miejsc, nawet na system wodociągowy. Teraz wszystko działa zupełnie inaczej i wielu młodych ludzi też na to narzeka.
0: A lot of younger people, you know, are complaining about it too. It's not because I'm older.
1: Wielu moich znajomych, w tym znajomi moich dzieci, mówią, Boże, naprawdę chciałbym, żeby było tak jak kiedyś, jak to opisujesz. Widzę, że to bardzo skomplikowany świat do dorastania. Muszą się mierzyć z wieloma wyzwaniami.
0: Kiedy dorastałem, mój tata miał coś, co nazywało się działką pracowniczą. To oznaczało, że po wojnie w Anglii każda rodzina dostawała maleńki skrawek ziemi, ale wystarczający do uprawy warzyw. Świętem na naszej ulicy było, kiedy ktoś miał nowe ziemniaki. Dostał trochę masła i soli, trochę mięty i wszyscy z całej ulicy szli do tego domu, do tej rodziny, żeby to zjeść. A mój tata miał gramofon winylowy i puszczał Franka Sinatra, a wszyscy jedli ziemniaki. To było proste, ale mam z tego piękne wspomnienia. Teraz ludzie mają po 1000 różnych wspomnień dziennie, a wiele, wiele z nich pochodzi z internetu. W Wielkiej Brytanii jest z tym prawdziwy problem, ze spotkaniami poza internetem. Na koncerty, kluby czy zakupy, wszystkie te wspaniałe małe kluby, gdzie zespoły zaczynały grać, jak Mals Club czy inne, teraz się zamykają, przez co te młode zespoły nie mogą sobie pozwolić na granie w tych miejscach, aby ćwiczyć i się rozwijać. To jest trochę smutne. Nie podoba mi się to. Lubię bardziej te niezależne, małe wytwórnie i małe społeczności. I think there's only 7 companies owning all of the food in the world. I don't think I like that.
2: I like more the indie little labels and the little communities, you know.
3: To była prawdziwa przyjemność gościć dzisiaj w Radiu Złote Przeboje legendę muzyki Dave'a Stewarta. Pięknie dziękuję Ci za Twój czas.
1: Ja również bardzo Ci dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje.
3: A skoro już światowe gwiazdy dzisiaj wieczorem w Radiu Złote Przeboje, za chwilę jeszcze jedna legenda, Nena.

0: Dzisiaj w Radiu Złoto przybyły gość niezwykły, absolutnie fantastyczna Nena. Witaj.
1: Hey, hello, how are you?
0: Słuchaj, zacznijmy od samego początku. Czy pamiętasz ten moment przed laty, jako mała dziewczynka pomyślałaś sobie, to jest to, chcę śpiewać?
1: Als ich sehr, sehr klein war, habe ich keine Pläne gehabt.
2: Kiedy byłam bardzo, bardzo mała, nie miałam żadnych planów na życie. Po prostu cały swój wolny czas spędzałam na łonie natury, w lasach. Zawsze mieszkałam gdzieś na wsi z moją rodziną i byłam bardzo związana z przyrodą. Kiedy stałam się nastolatką, zaczęłam intensywnie słuchać różnych płyt. Bardzo lubiłam Ramones, Blondie, a niedługo później też Nila Younga, Pink Floyd i innych. Wtedy poczułam jakąś inspirację. Pomyślałam o tej muzyce, która w moich myślach zawsze przenosiła mnie w wielki, szeroki świat. Sprawiła, że pomyślałam, kurczę, tworzenie własnej muzyki byłoby super. To pragnienie nie było jakimś wielkim marzeniem, a raczej po prostu przeświadczeniem, że to mogłoby być coś pięknego. Następnie poprosiłam o swoją pierwszą gitarę na gwiazdkę. Miałam wtedy około 12 lat. Zaczęłam grać na gitarze. Nauczyłam się kilku akordów i to sprawiło, że moje pragnienie stało się jeszcze silniejsze. Wtedy wiedziałam, że dzięki muzyce mogę pokazać się na całym świecie i po prostu dobrze się bawić. Godzinami siedziałam w moim pokoju i w koło powtarzałam i śpiewałam te same piosenki. To one mnie inspirowały. Potem, kiedy miałam 17 lat, właściwie już o tym zapomniałam. Poszłam do klubu, do którego w weekendy chętnie chodziłam potańczyć. Tego dnia podszedł do mnie pewien mężczyzna i powiedział: widuję cię tutaj w tym klubie. Jestem gitarzystą i chciałem cię po prostu zapytać, czy chciałabyś założyć ze mną zespół. Od razu się zgodziłam. Naprawdę nigdy go wcześniej nie widziałam. Odwracam się, a on stoi przede mną i mówi: hej, załóżmy razem zespół. Odpowiedziałam: tak. I następnego dnia po raz pierwszy w życiu weszłam do sali prób. Wzięłam do ręki mikrofon i tak to wszystko się zaczęło. Mój pierwszy zespół powstał, gdy miałam 17 lat. Nazywaliśmy się wtedy The Stripes.
0: Dzisiaj Nena w Radiu Złote Przeboje. Oczywiście musimy porozmawiać o twoim największym hicie, czyli o 99 Red Balloons. Owe tytułowe balony zostały wypuszczone na koncercie Stonesów w Berlinie Zachodnim w 1982 roku. Możesz nas zabrać do tych czasów?
2: Odpowiadając na twoje pytanie o 99 Luftballons, w 1982 roku byłam ze swoim zespołem na koncercie Rolling Stones w Berlinie. Na koniec koncertu Mick Jagger wypuścił wiele balonów, które przeleciały nad murem w kierunku NRD. Ten widok zainspirował Carlo, naszego ówczesnego gitarzystę, do napisania tekstu. Pomyślał, że jeśli te balony przelecą nad murem i zostaną źle zrozumiane, może to wywołać coś dziwnego. I tak właśnie narodziła się ta piosenka. Dokładnie w 1982 roku na koncercie Rolling Stonesów.
0: A powiedz mi, spodziewałaś się, że to będzie aż tak wielki międzynarodowy hit i po latach swego rodzaju symbol tamtych wydarzeń, symbol tamtej ery minionej?
1: Wir haben uns damals, weißt du, ich habe Musik angefangen.
2: Wiesz, zaczynałam tworzyć muzykę nie myśląc o złotych płytach ani czerwonych dywanach. Byliśmy po prostu świetnym zespołem. To wszystko. Chcieliśmy tworzyć muzykę i pisać piosenki. Mieliśmy nawet kontrakt płytowy. Ale dla nas sukces nie był priorytetem, ani to, dokąd nas zaprowadzi. Po prostu pozwoliliśmy, żeby to wszystko samo do nas przyszło. Pamiętam bardzo wyraźnie, jak Carlo pokazał mi tekst do Luftballons w sali prób. Powiedział mi, że gdy tylko napisał pierwsze kilka wersów, dostał gęsiej skórki. Oboje mieliśmy przeczucie, że to będzie coś wielkiego. Nie wiedzieliśmy dokładnie, co się wydarzy i nie obchodziło nas to. Ale ta piosenka poruszała nas. Po prostu czuliśmy, że będzie wyjątkowa i że wydarzy się z nią coś naprawdę specjalnego.
0: Nena dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tysiące koncertów. Jesteś na scenie od wielu lat. Co po tylu latach sprawia ci na scenie największą frajdę?
1: Also viele fragen mich immer, ja hast du denn überhaupt noch Lust, deine alten Lieder zu singen so?
2: Wiele osób ciągle mnie pyta, czy nadal mam ochotę śpiewać swoje stare piosenki. Dla mnie to jest całkowicie jasne. Dopóki jestem na scenie, nigdy nie będzie koncertu Neny bez Luftballons. Upieram się przy tym. Kocham swoją przeszłość, a te tak zwane stare piosenki są zawsze obecne na mojej setliście.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje legenda lat 80., czyli Nena. Jesteś na muzycznej scenie od kilku dekad. Podejrzewam, że wielu artystów, którzy debiutują obecnie, nikt nie będzie pamiętał za 40 czy nawet 30 lat. Powiedz mi, jaka jest tajemnica związana z fenomenem gwiazd lat 80. i 90.?
1: Also, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ob man aus.
2: Występy na żywo są dla mnie zawsze czymś wyjątkowym. Moja odpowiedź na to pytanie jest prosta. Nie ma w tym żadnej magicznej formuły. Zawsze przed koncertem skupiam się, a potem ja i mój zespół po prostu dajemy z siebie wszystko. Więc myślę, że to nie ma nic do rzeczy, czy to jest z lat 80., 90. czy 60. Chodzi po prostu o to, co chciałoby się wnieść do świata. Zawsze dbałam o to, żeby moje życie trwało. Żeby zawsze czerpać inspiracje z mojego życia i wszystkich moich doświadczeń. Istnieje życie po Luftballons. Mam ogromny repertuar piosenek. Jestem na scenie już ponad 40 lat. Gram koncerty na żywo prawie co roku. Wciąż piszę nowe piosenki i po prostu działam, pozostając autentyczną i wierną sobie. Nie pozwalając, by cokolwiek lub ktokolwiek mną manipulował. Wiem, czego chcę i poznaję wspaniałych ludzi, którzy mnie inspirują. Życie jest pełne możliwości. Trzeba właściwie tylko sięgnąć i zobaczyć, co życie ci oferuje.
0: Dzisiaj Nena w Radiu Złote Przeboje. Twoje dzieci są muzykami, ale pogadajmy też o twoim ostatnim albumie, który powstał w zaciszu domowym.
2: Cóż, moje dzieci są już dorosłe. Wszystkie są muzykami i to całkiem niezłymi. Więc zawsze jest z nami na scenie kilku członków rodziny. To jest po prostu piękne. Album Licht powstał 5 lat temu w bardzo szczególnym czasie w naszym domu. Zebraliśmy się pod jednym dachem, założyliśmy małe mieszkanie dla muzyków i napisaliśmy album Licht.
0: Nena, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ja słyszałem, że na scenie szykujesz rodzinne niespodzianki. Czy z rodziną się pracuje lepiej, czy trudniej?
1: Es ist total schön. Also wir als Familie, ich meine, wir sind eine Großfamilie. Ich habe inzwischen
2: Jesteśmy dużą rodziną. Mam teraz 7 wnucząt i one też dorastają z nami. Naprawdę lubimy razem pracować, jako rodzina, ale oczywiście mam mojego gitarzystę z Ameryki, mojego perkusistę z Berlina i jesteśmy naprawdę pomieszaną gromadką. Mimo to zawsze myślę, że jest naprawdę miło, kiedy moje dzieci też są przy nas. To dla nas po prostu świetna zabawa. Każdy ma swój własny wszechświat, ale w wielu momentach spotykamy się ponownie. Na każdej trasie, na której gram, jest ze mną część mojej rodziny. Wzajemnie się wspieramy i dużo razem pracujemy. To jest wspaniałe.
0: Twoja ostatnia płyta była przygotowywana w czasie lockdownu, kiedy mieliśmy zdecydowanie więcej czasu. Muszę to zapytać, czy teraz nad czymś pracujesz nowym? Fresh? Soon?
1: Ja.
2: Tak, zdecydowanie nad tym pracuję. Planuję nagrać nowy album. Mam już kilka dobrych pomysłów. Wszystko jest w fazie przygotowań.
0: Prawdziwa legenda lat 80., czyli Nena dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pięknie dziękuję Ci za Twój czas i za to, że podzieliłaś się tymi niezwykłymi historiami.
2: Ja również dziękuję, Tomek. Miło było z Tobą rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.